0: K2 Kraków.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: nás.
1: Reklama.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: I po reklamie.
6: Bardzo serdecznie Was witam w czwartkowy poranek, 18 czerwca, przed mikrofonem Christian Lis. Dziś w Krakowie udana pogoda się zapowiada, nie powinno padać, na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 25 stopni, ale teraz jeszcze rześko, bo stopni 14, natomiast temperatura szybko pójdzie w górę. Ciśnienie jest na wysokim poziomie, biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro cieplej do 29 i niewykluczone, że zagrzmi.
7: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał akcji ratowniczej w Bytomiu. Nie żyje górnik poszukiwany po wstrząsie w kopalni Eko Plus. Ratownicy dotarli do zaginionego, ale nie stwierdzili u niego czynności życiowych. 3 osoby ranne dość szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
8: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy. A trzecia osoba to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
7: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Spór o działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Premier Donald Tusk ocenił je jako kompromitujące. Chodzi o próbę przemarszu i ustawienia krzyża przy polskim głazie pamięci w centrum niemieckiej stolicy. Robert Bąkiewicz i działacze ruchu obrony granic mieli działać mimo obowiązującego zakazu. Interweniowała niemiecka policja. Wydarzenia wywołały polityczną burzę i podzieliły posłów w Sejmie.
9: Dzisiaj stawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
7: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
10: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek?
7: Premier Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Spacer z psem po Tatrach może skończyć się niebezpiecznie. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że wprowadzanie psów na większość szlaków jest nielegalne. Problemem są także spotkania z niedźwiedziami. Przestraszony pies często ucieka do właściciela, sprowadzając drapieżnika wprost do człowieka.
1: SK2 Sport.
7: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. A pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
11: 3-1, Kolumbia z Uzbekistanem, właśnie w tym momencie zakończył się ten mecz. Mecz dla koneserów, bo powiedzmy sobie szczerze, kto wstaje nad ranem, żeby sobie pooglądać Uzbekistan i Kolumbię? Nie wiem, ktoś, kto pewnie nawciągał się jakiś makaronu albo czegoś innego.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: A u nas tylko najlepsze polskie hity. Już teraz Carla Fernandez, 2, już 3 minuty po godzinie 7, 6.

Nawet jakbym chciał, to nie dam rady, bo za ciężki. Nie będę go ruszał. W takim razie 10 minut po godzinie 6. Tak, to jest 6, nie 7. Moi drodzy, wakacje jeszcze się nie zaczęły, świadectwa jeszcze nie rozdane, a u mnie już trzecia wojna domowa się rozgrywa o to, co jest lepsze. Więc dzisiaj mam taką propozycję, żebyście pomogli mi rozstrzygnąć raz na zawsze. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacyjny wypad, na wakacyjny, tak zwany wywczas? 726-826-826 albo Messenger i zrobimy to w ten sposób, że żeby odebrać więcej telefonów od was, to nagrywajcie się na sekretarkę, albo nagrywajcie się na Messengera, albo piszcie do mnie w SMS-ach, albo piszcie do mnie na Messengerze, żeby po prostu więcej tych głosów wpadło w jednej chwili. Tak więc rozstrzygamy dzisiaj odwieczny spór. Góry czy morze? Co jest lepsze?

0: powiem wam, że nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się jak zawsze. Polska podzielona na pół, tylko nie z góry na dół teraz, ale z boku do boku. Dzisiaj się pytam, co jest lepsze, góry czy morze, bo u mnie trzecia wojna domowa się właśnie o to rozgrywa. No i nie zawiedliście. Agata pisze na Messengerze. Całe życie jeździmy rodzinnie nad morze, bo to upartość mojego męża. Chcę mu pokazać, że w Polsce są też góry i też można wspaniale spędzić czas. A więc Agata za górami jest. Ale na przykład dostałem też SMS-a na 726-826-826. Dlaczego morze jest lepsze? Bo w górach nie ma plaży. No, to jest ciekawe rzeczywiście, filozoficznie i ciekawie. Telefon też nam wpadł, halo, halo.
1: Trudno wybrać między górami a morzem, ale można wybrać kraj, gdzie mamy jedno i drugie, na przykład Chorwację. Pozdrawiam, dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
0: No, to uznajmy to w takim razie Chorwację za remis, 1-1.
2: Eska.

Donald Trump też robi, jak dla siebie. 25 minut po godzinie 6 w Ameryce trwa budowa wielkiej sali balowej w Białym Domu. Cała sala ma kosztować $600 milionów. No i rozpętała się mała burza, bo tamtejszy The Washington Post podaje, że nie dość, że budowa tej hali pochłonie $600 milionów, no to wcześniej Donald Trump mówił, że wszystko będzie tańsze, to po pierwsze. Po drugie, sfinansowane z prywatnych pieniędzy, a tu się okazuje, że nie do końca, bo dziennik ujawnia, że połowa tej inwestycji zostanie sfinansowana z pieniędzy podatników i to ludzi wkurzyło, że będą Donaldowi Trumpowi w Białym Domu budowali salę balową. No i ogólnie, prawda, organizacje różnego rodzaju zarzucają Trumpowi przekroczenie uprawnień i ble, ble, ble, takie rzeczy, że w ogóle dlaczego on to robi, że to megalomania, a moim zdaniem amerykańscy podatnicy i tak powinni się cieszyć. To jest połowa $600 milionów, to jest zaledwie $300 milionów z podatków, prawda? To jest promocja. No w końcu pieniądze idą na salę.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Nawet kiedy będę. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
16: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
18: I po reklamie.
19: Przed mikrofonem Krystian Lis. Dziś od rana nowa organizacja ruchu na ulicy Bohomolca przy wciąż trwającej budowie tramwaju do Mistrzejowic. To dokładnie w rejonie skrzyżowania z ulicą Marchołta. Zamknięta będzie wschodnia jezdnia, ale dwa kierunki zostaną utrzymane na jezdni zachodniej. W pogodzie dzisiaj dużo dobra. Nawet 25 stopni. Może się chwilami chmurzyć, ale nie widać deszczu. Ciśnienie jest wysokie. Biometr powinien być korzystny.
20: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Biały Dom podał szczegóły porozumienia z Iranem. Dokument zakłada m.in. neutralizację irańskich zapasów uranu i brak opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormus. Kolejna kluczowa runda rozmów ma odbyć się w weekend w Genewie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wciąż nie wiadomo, czy i kiedy umowa zostanie ostatecznie podpisana. Łącznie 28 miliardów złotych. Tyle wynoszą długi Polaków między 36 a 59 rokiem życia. Największą część zaległości stanowią niezapłacone alimenty. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Nie żyje słonica Katka z gdańskiego Zoo. Miała 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego Zoo.

0: z moją córką i żoną, które przez całe podejście krzyczą, że jestem nienormalny i tym podobne i że już mają mi nie dosyć, bo każe im wchodzić na te góry, ale jak już wejdziemy, to moje dziewczyny mówią, że jest tutaj pięknie i są zachwycone. To jest piękna chwila. Pozdrawiam. Łukasz, taki SMS wpadł na 726-826-826, bo dzisiaj rozstrzygamy odwieczny spór. Góry czy morze? Moi drodzy, odbieramy kolejny telefon. W takim razie góry czy morze?
1: Witam wszystkich. Ja uważam, że o gustach się nie rozmawia, jak powszechnie wiadomo, jeden woli bułki, drugi córkę piekarza, ale wszystko zależy od ludzi. No jeden woli jechać nad morze, popatrzeć sobie na zachód i wschód słońca, drugi woli pojechać w góry, popatrzeć na świat z wysoka, też są piękne widoki. Ja uważam, że najlepiej jechać, wziąć wędkę, jechać nad jeziorko i tam się zrelaksować przy wędce, przy łowieniu ryb. Pozdrawiam.
0: No dobra, tylko że z tym może być problem u mnie, no bo wiadomo, no, rybka lubi pływać, nie? A ja nie umiem. SK2. Nigdy się nie nauczyłem. 21 minut do godziny 7 zostało. Góry czy morze? Dajcie znać. 726-826-826. Albo można też odezwać się do mnie na Messengerze. To otwieramy teraz oddział zamknięty. Obudź się na 21 minut do godziny 7. Czy ja?

0: Wczoraj kolejna osoba dołączyła do naszej jedenastki, którą kompletujemy na Stadion Narodowy. No i ta osoba razem z naszą grupą i z osobą towarzyszącą wybierze się, żeby pooglądać mecz razem z naszą ekipą i do tego zabierze ze sobą osobę towarzyszącą, postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko. Tak więc, moi drodzy, kto chce, no to zapraszam, cały czas można się zgłaszać, bo dzisiaj zaczynamy kolejną rundę naszej zabawy SK Karniaki Cup. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na sk2.pl, trzeba wypełnić formularz, a później, jak do Was oddzwonię, to trzeba dokończyć to, co Sławek Peszko ma na myśli. Dzisiejsza zagadka na dzisiaj brzmi...
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, co dużego ma Sławek Peszko, to już jest zadanie dla Was. Jeżeli chcecie się wsłuchać w to zdanie, bo może gdzieś coś jeszcze tam wychwycicie w nim, no to zapraszam. SK2.pl, ono jest tam cały czas dostępne i po siódmej kolejna osoba stanie przed szansą, żeby wykończyć Sławka Peszkę i tym samym pojawić się na Stadionie Narodowym i postrzelać mu karniaki.
2: SK

3,5 minuty zostały do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. To będą bardzo ciekawe newsy, bo znowu wraca sprawa lekarza ze szpitala południowego w Warszawie. Tego wiecie, milionera, co to bez specjalizacji zarobił kupę siana. Tak więc zróbcie głośniej, zostańcie z nami, bo pojawiają się nowe fakty.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Codziennie.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Przed mikrofonem Krystian Lis. Wypadek samego rana na ulicy Nowochódzkiej w Krakowie. Na skrzyżowaniu z ulicą Ciepłowniczą zderzyły się samochody, w tym taksówka. Przejazd w tamtym rejonie wciąż może być ograniczony. Na miejscu pracowali policjanci i strażacy. Na termometrach dzisiaj przyjemnie, nawet 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Chwilami może się chmurzyć, ale z tego co widzę w prognozach to nie powinno padać. Jutro jeszcze cieplej, no ale właśnie jutro może zagrzmieć.
3: Minęła siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Młody lekarz nie pracuje już w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę po doniesieniach dotyczących jego grafiku i aktywności politycznej. Mężczyzna, który jako koordynator SOR-u w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, został objęty kontrolą. W szpitalu trwa audyt zlecony przez miasto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
4: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
6: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
4: mówił premier Donald Tusk.
3: Dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek na ulicy zastrzelony został Rosjanin Robert K. Mężczyzna był krytykiem Kremla i wcześniej miał otrzymywać groźby.
6: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
3: Na wolność wypuszczono 2 Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Młodzi Polacy coraz ostrożniej podchodzą do zakupu mieszkania. Z sondażu wynika, że 30% z nich nie wyklucza wynajmu do końca życia. Prawie 60% deklaruje, że zdecyduje się na kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich poziomu życia.
1: SK2 Sport.
3: Pierwsza kolejka mundialu za nami. Zakończyły ją mecze grupy K i L. W grupie K prowadzi Kolumbia, która pokonała Uzbekistan 3-1. Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga po remisie 1-1. W grupie L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a Ghana pokonała Panamę 1-0. Dziś rusza druga seria spotkań fazy grupowej. A polskie siatkarki awansowały na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię 3-0. Liderkami pozostają niepokonane Brazylijki. A dziś Polki zmierzą się z Ukrainą, która po raz pierwszy występuje w tych rozgrywkach.
7: Moi drodzy, chciałem się was zapytać, czego nas uczy ten przykład tego młodego lekarza milionera, no? Że nie trzeba od razu szukać bogatej żony albo bogatego męża, ale jednak mimo wszystko, no, trzeba znaleźć odpowiednią partię.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Dla siebie oczywiście, 3,5 minuty po 7.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak się postarali, że wylądowali na pierwszym miejscu naszej gorącej polskiej dwudziestki. Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Moi drodzy, ja widziałem wczoraj Łukasza Zduńczyka. Tak się wsnuł tutaj korytarzem, chodził, prawda, coś tam na kawę wpadł chyba, nawet coś przekąsił. Czyli co? Czyli okazuje się, że się nudzi, bo już wszystko policzył, co mu żeście zasłali, więc liczę na to, że nie zawiedziecie mnie, moi drodzy, i dorzucicie jeszcze parę głosów w naszej gorącej polskiej dwudziestce, tak żeby Łukasz miał co liczyć do jutra, do godziny 18. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. Mamy 20 najlepszych, najfajniejszych polskich hitów, które tylko czekają na wasze plusy. No i też na minusy, bo minusika też można dać. No i oczywiście są propozycje i w propozycjach jest na przykład Artur Roje, którego też dzisiaj wam jeszcze zagram. Tak więc, moi drodzy, SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki w piątek po 18.
2: SK2.
1: A na zegarach zrobiło nam się już 11 minut po godzinie 7.

dokładnie 17 minut po godzinie 7. To jest dobry czas na zagadkę o poranku. Co robi Robert Lewandowski, jak mu się przelewa? No, przede wszystkim kupuje. Kupuje luksusowy jacht i tak też zrobił nasz napastnik. Zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu z Gdańska. Piłkarz wybrał model, który ma 24 metry długości, 12 metrów szerokości i powierzchnię użytkową blisko 366 metrów kwadratowych. I na pokładzie ma m.in. garaż na skuter wodny, platformę kąpielową oraz prywatną strefę wypoczynkową. No to ładnie to wszystko wygląda i to wszystko za zaledwie 8 milionów euro, czyli tak w okolicach 33 milionów złotych. Tak przynajmniej branża ocenia wartość tego katamaranu. No ciekawe, jak po takim zakupie będzie grał polski napastnik, bo tutaj są obawy, prawda, że więcej czasu będzie spędzał na wodzie niż na boisku. No bo powiedzmy sobie też szczerze, prawda, jednak luksusowy jacht musi mieć na niego jakiś wpływ. SK2. Ale z drugiej strony daje też ocean możliwości. No, może nie ocean. Może. Niech będzie. 18 po 7, już teraz Big Day w Dzień Gorącego Lata w Radiu SK2, gdzie gramy tylko najlepsze i tylko polskie hity.

0: No z kim to wiadomo, ze Sławkiem Peszko, a jak to wiadomo też, na Stadionie Narodowym można mu postrzelać karniaki i za chwilę kolejna osoba stanie przed szansą na to, żeby się z nami wybrać na ten Stadion Narodowy, sk2.pl. Tam cały czas wybrzmiewa to, co Sławek powiedział i co jest wygwizdane, proszę bardzo.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: Tak więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby wejść na sk2.pl, zgłosić się do zabawy, no i po 7.30 ktoś z was stanie przed szansą na wykończenie tego, co Sławek Płaszko powiedział i jeżeli się uda, to jedzie z nami na Stadion Narodowy, a tam gra już o 10 tysięcy złotych. Jeżeli nie, to też coś trafi do jego kieszeni. SK2. Może się zakochałem.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Osiedle Dobre Strony.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
15: Przed mikrofonem Krystian Lis. Uwaga na utrudnienia w centrum Krakowa. Na skrzyżowaniu Czarnowiejskiej z Aleją Mickiewicza wciąż nie działa sygnalizacja świetlna. To efekt wczorajszego wypadku, który zniszczył szafę sterowniczą. Ruchem w tym rejonie kieruje teraz policja. Trzeba spodziewać się tam korków. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Może się chwilami chmurzyć, a po południu niewykluczone przelotne opady. Jutro do 29, a w sobotę nawet 32.
16: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku w Sosnowcu. Około północy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Szef polskiego MSZ-u rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Londynie. Radosław Sikorski spotka się m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Powellem. Tematem będzie współpraca obu krajów w ramach polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Jest podejrzane o nękanie, kierowanie groźb i znieważanie mieszkańców. Trwa postępowanie dotyczące mężczyzny z osiedla Popowice we Wrocławiu. Służby proszą o kontakt osoby, które zostały pokrzywdzone.
17: Każda informacja może przyczynić się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraw, a także spowodować odpowiedzialność podejrzanego za zarzucane mu czyny.
16: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, a w maju 45-latek został tymczasowo aresztowany.

0: ściana, czyli inaczej mur, a taki mur to czasami na boisku się stawia, prawda, żeby piłkę do bramki przeciwnik nie mógł skierować.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No i teraz sobie postrzelamy troszkę. Napisała do mnie Dorota. Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: Dorota napisała tak. Moje powołanie to inwestycja bez ryzyka. Dostajecie zawodniczkę, która zostawia serce na boisku, uśmiech w szatni i piłkę w siatce. No to ja postanowiłem zaryzykować i zainwestować bez ryzyka i dzwonię do Doroty. Dorotko, słuchałaś sobie tego dźwięku? Słuchałaś sobie, co tam Sławek Peszko mówił?
3: Tak, słuchałam. I czym więcej słucham, tym mam więcej odpowiedzi.
0: To wybierz tą jedną, która jest poprawna. Jeżeli trafisz, no to weźmiesz udział w finale SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie i będziesz miał wtedy szansę na zgarnięcie nawet 10 000 zł, plus jeszcze 1000 kieszonkowego, prawda?
3: O matko.
0: Przejazd do Warszawy i nocek w hotelu.
3: Same luksusy.
0: Same luksusy, tak jest. Ale żeby te luksusy wygrać, to musisz spełnić jedno zadanie. Musisz odgadnąć, co też Sławek Peszko miał na myśli, mówiąc to, co mówił i co się pojawiło na naszej stronie sk2.pl. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przychodzi do kolejnej rundy, a do ciebie poleci stówka. Wszystko jasne?
3: Rozumiem. Tak, oczywiście. Wszystko jasne.
0: Dobra, to gotowa jesteś?
3: Tak, gotowa.
0: To uwaga, leci zagadka.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Gwizdek.
0: Gwizdek?
3: Tak.
0: Czy to jest, moi drodzy, gwizdek? To nie jest gwizdek. To nie jest
3: gwizdek. Rozumiem.
0: To nie jest gwizdek. To nie jest nawet blisko gwizdka nie leżało, moja droga. To jest coś innego i dlatego będziemy tego szukali teraz cały czas. Przez cały dzień. Ale Dorotka, na pocieszenie stówka leci do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo. Parę karniaków za to można będzie sobie kupić. A dlaczego by nie?
3: Oczywiście.
0: Dobrze. To do Doroty leci stówka. Dziękuję ci, moja droga. Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki bardzo.
0: Ci życzę.
3: Ja również. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, do usłyszenia.
0: Pa, pa, hej. A zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Kolejna runda już za parę godzin. Ja jeszcze przed godziną 9 rzucę małą podpowiedź na antenie, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, bo pojawi się podpowiedź i być może ktoś jako ten trzeci dołączy do naszej jedenastki, która na Narodowym postrzela karniaki Sławkowi Peszce w naszej zabawie SK Karniaki Cup. SK2.pl, tam cały czas dostępny jest ten dźwięk, możecie się z nim zapoznać, osłuchać, no i zastanowić, co Sławek Peszko ma dużego.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

9 minut zostało do godziny 8. Ja przeglądam gazety kolorowe, bo to co to się dzisiaj pisze? No pisze się na przykład to, że Filip Heiser kupił samochód, ale nie tyle dla siebie, co dla swojego czworonożnego przyjaciela, czyli swojego pieska. W samochodzie, proszę bardzo, w bagażniku dywanik jest na przykład. No jest spore, widać, że to jest auto skrojone pod psa, bo widać, że i zawieszenie jest wysokie, więc piesek może sobie poskakać, prawda? A i Buda niczego sobie, no. Takie to małe szczęścia się wozi w samochodzie, proszę bardzo.

Małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach. Nie wiem, czy wiecie, ale ten kawałek w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie powstania. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak on patrzył przez tą czapkę. Nie wiem, czy pamiętacie teledysk, ale ta czapka była zasłonięta dość mocno na oczy. No dobrze, moi drodzy, patrzę na zegarek, no i nie ma co tutaj owijać w bawełnę. 5 minut zostało do godziny 8, a po 8 przecież zawsze gramy w Państwa Miasta. No więc już można się zgłaszać do naszej dzisiejszej zabawy. 726 826 826 to numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y, albo Messenger. Messengerem też można się zgłosić do zabawy, tylko pamiętajcie, żeby zostawić swój numer, żebym mógł do Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? No to jako, że mieliśmy za sobą małe szczęście, to proszę mi tutaj powiedzieć, co Wam przynosi szczęście i odpowiedzią na to pytanie wchodzicie do gry w Państwa Miasta już po 8. SK2.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: I po reklamie.
12: Przed mikrofonem Krystian Lis i teraz pora na newsy pogodowe u nas. Na termometrach w Krakowie w najcieplejszym momencie dnia 25 stopni. Po południu może się chmurzyć i niewykluczone, że przelotnie popada, ale nie widać, żeby to miały być jakieś intensywne ulewy. Od jutra już znacznie cieplej, nawet 29, w sobotę około 32, a w niedzielę nawet 31 stopni, więc szykujemy się na te upały. Zostańcie z nami.
13: Minęła 8. Paulina Chorobatowska, to są newsy Eskin 2. Nie żyją 2 osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
14: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
13: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To, czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja zwłok. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniu medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
15: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane
11: zapisy.
13: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
15: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
16: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
13: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
17: SK2 Sport.
13: Druga kolejka fazy grupowej mundialu startuje już dzisiaj. Na początek Czechy zagrają z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W nocnych spotkaniach Kanada podejmie Katar, a Meksyk zagra z Koreą Południową. A polskie siatkarki dobrze zaczęły kolejne turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię i odniosły czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Dziś o 12:00 zagrają z Ukrainą.
18: A dzisiaj, moi drodzy, tak patrzę w kalendarz, obchodzimy dzień sushi, czyli tej ryby z ryżem owiniętej glonem. To zamieńcie sobie teraz rybę na mięsko i wam wyjdzie polskie sushi, czyli gołąbki.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Ja to zawsze muszę coś takiego walnąć, że mi później ślinka leci. 3 po 8.

Do zbroi afery zaszło w armii rosyjskiej. 8 minut po godzinie 8 i teraz o tym sobie poopowiadamy, bo tam rosyjska prokuratura postawiła zarzut osobom odpowiedzialnym za produkcję i dostarczanie konserw mięsnych dla żołnierzy. Według śledczych w puszkach zamiast mięsa dobrej jakości znajdowały się głównie chrząstki i skóra. No i finalnie okazało się, że 170 ton konserw premium, tak miały napisane na tych, na opakowaniach, premium, które trafiły do żołnierzy, miały skład taki sam jak karma dla kotów. Ja tam nie rozumiem, w czym problem, prawda? Kto był w wojsku, ten wie, że tam zawsze znajdą się jakieś koty.

0: kto będzie chciał, a kto będzie nie chciał prezent marzeń o wartości 500 zł, to się za chwilę okaże.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas zacząć Państwa miasta i teraz tak, mamy Martynę i mamy Patrycję. Dzień dobry panią.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, witam serdecznie. Już tłumaczę, o co chodzi w naszej zabawie, bo być może ktoś słucha nas po raz pierwszy, a więc tak, mam koło i teraz tak, dla każdej z was to koło wylosuje sobie literkę, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. No i teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, nie zaczyna się na tą literę, na którą powinno się zaczynać, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, która z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenie wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. No i są jeszcze jokery na kole. Jeżeli któraś z was trafi na jokera, może sobie wybrać sama literkę. Czy wszystko jasne?
3: Jasne, jasne.
0: Dobra, dwa jasne są. Martyna jako pierwsza dzisiaj kręci w prawo czy w lewo?
3: W prawo, proszę.
0: W prawo,
3: mocno.
0: Proszę. Mocno. Wierzy mi się koło rozpadań. Dobra, okej, okay, postaram się. Uwaga. Poszło mocno. Poszło mocno i się trzęsie. Ale jest, udało się, doszło do samego końca. Martynko, dla ciebie joker.
3: Joker. No to wybieram literę, tak?
0: No wybierasz literę, tak.
3: To niech będzie D.
0: D, czwarta litera alfabetu, A, B, C, D. D, tak?
3: Tak.
0: Dobra, dobra, litera D dla ciebie. No to lecimy. Na literkę D poproszę państwo.
3: Dania.
0: Miasto.
3: Dublin.
0: Poznana postać.
3: Dawid Podsiadło.
0: Roślina.
3: Dom.
0: Kolor.
3: Dyniowy.
0: Zawód.
3: Dentysta.
0: Samochód.
3: Demono.
0: Imię.
3: Dacia.
0: Okej, okay, dobra, imię. No tutaj już imię.
3: Dania.
0: Dobrze, że poprawiłaś. Co powiedziałaś jako pierwsze?
3: Demono. Bo mi się pojawiło z tym, Daewo.
0: A, to z tym Daewo. No dobra, okej. Okay. Ale dobrze, że poprawiłaś i się zmieściłaś w czasie. Martyno, 7 punktów dla ciebie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Patrycjo, 7 punktów do pobicia.
4: Mhm, ambitnie.
0: Ambitnie, oczywiście, że tak. To co, w prawo, w lewo?
4: Zrazam w lewo, poproszę.
0: Niech będzie w lewo, poproszę. Trochę lżej zakręciłem, bo ona naprawdę już się trzęsie i zaraz mi... Ojejku, no zobacz. Joker. No, wybierz sobie sama literkę w takim razie. Ale nie możesz D. O, nie możesz D, bo Martyna miała D.
4: No to może K. Jak Krzysztof.
0: K. Literka K w takim razie dla ciebie. Proszę bardzo, głośno, wyraźnie, bo coś tam trzeszczy na linii. Uwaga! Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kalisz.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kac Vegas.
0: Imię.
4: Karol.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlet.
0: Zawód.
4: Kamieniarz.
0: No pięknie, no pięknie, proszę bardzo, dobra.
4: Już koniec?
0: No, już koniec, już koniec. To pozwólcie, że w takim razie podliczę punkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 punktów, 7 do 7. Ale wynik, moi drodzy, będzie dogrywka. Będzie dogrywka, bo jest 7-7. Tak więc dogrywka polega na tym, że ja zaraz wylosuję sam z siebie, wylosuję literę i później podam kategorię. I wy się zgłaszacie swoim imieniem. Która pierwsza poda swoje imię, ta odpowiada oczywiście. Macie na to tak mniej więcej 3 sekundy. Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje. Patrycja, wszystko jasne? Tak, tak. Tak, tak, tak, tak. Dobra, tak, tak. To uwaga, kręcę kołem. Zakręciłem kołem. Mamy literkę W.
3: Martyna.
0: Ale jeszcze kategorii nie podałem.
3: A!
0: Spokojnie, dziewczyno. Uwaga, na literkę W potrzebuję od was coś w kategorii lato.
3: Martyna.
0: Martyna pierwsza, proszę bardzo.
3: Wakacje.
0: Wakacje! Moi drodzy, wakacje! co tam się dzieje? Martyna, czy ty płaczesz?
3: Nie, z koleżanką się śmiejemy i cieszymy.
0: Brawo! Martyna zdobywa prezent marzenia wartości 500 zł. To chyba ten prezent marzenia to na dwie pójdzie, co?
3: Chyba tak.
0: A do Patrycji lecą prezenty od Radia SK2 Państwa Miasta jeszcze jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Jak wam coś w domu zżera prąd, to nie znaczy, że to jest od razu jarząbek. Absolutnie nie. Są nowe dane, które pokazują, co najwięcej prądu nam pobiera z naszej sieci i za co tak naprawdę płacimy krocie. Otóż, moi drodzy, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie lodówka jest największym pożeraczem prądu, absolutnie, bo jej roczny koszt takiej lodówki to jest 150-170 zł. Prawdziwymi rekordzistami są pod względem zużycia energii płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny, przy czym piekarnik w jednym cyklu pieczenia może zużyć tyle prądu, co, uwaga, 65 lodówek. Nieprawdopodobne. I wcale nie jest tak, że ładowarki do telefonów, jak są podczepione pod gniazdko, to spożywają dużo prądu. Nie, tutaj badania pokazują, że nie. Jednak ten piekarnik zużywa najwięcej. Tak więc, jeżeli żal wam wydawania kasy, to przestańcie używać piekarnika. Może wtedy

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz jak?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
16: Jak tak, to Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
1: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
2: I po reklamie.
18: Sprawdzamy teraz, jak sytuacja na drogach w czwartkowy poranek. Coraz dłuższa kolejka aut stawia się do wjazdu na Stella Sawickiego z Alei Bora Komorowskiego, to w kierunku Czyżyn. W Krakowie dzisiaj na termometrach ma być nawet 25 stopni, więc całkiem przyzwoicie, a przed nami upały. Już jutro temperatura będzie dobijać do 30, a w sobotę 30 stopni zostanie przekroczone. Dziś po południu może się chmurzyć i niewykluczony przelotny deszcz.
19: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Doszło do 2 zderzeń samochodów osobowych z ciężarówkami. Do pierwszego wypadku doszło przed zjazdem na ulicę Mikołowską w kierunku Wrocławia. Drugie zderzenie miało miejsce w Rudzie Śląskiej na wysokości MOP Wirek w stronę Krakowa. W obu miejscach mogą tworzyć się chwilowe zatory. Atak dronów na rafinerię w Moskwie. Po ukraińskim ostrzale w zakładzie wybuchł pożar. Nad obiektem pojawił się gęsty dym. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka bezzałogowców. Rosja informuje o zestrzeleniu ponad 500 dronów. I jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza w Gdyni. To od jutra do 28 czerwca, a w programie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce i wielka parada.

cztery pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Te pory roku bardzo szybko mijają. Przecież nie tak dawno temu był rok 2000, prawda? A już mamy 2026. No, zleciało szybciutko. Nie tak dawno martwiliśmy się pluskwą milenijną, a dzisiaj pomartwmy się czym innym. To jest kącik odkurzający. Czyli wracamy do starych newsów, nadajemy im nowe brzmienie i dzisiaj, proszę bardzo, coś takiego znalazłem z 2001 roku, wiadomość. W województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim krowy dostaną paszporty. Rozpoczęto tam pilotażowy program identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych. Każde oznakowane zwierzę otrzyma dokument identyfikacyjny, tak zwany paszport, pisała Polska Agencja Prasowa 18 czerwca 2001 roku. I powiem wam, że ja jestem za tym, żeby dawać krowom paszporty. One też zasługują na to, żeby świat zobaczyć. Poznać jakieś nowe stworzenia, prawda? Jakieś nowe miejsca, no. Wyobrażacie sobie, jak fajnie wyglądałaby krowa na Krecie? Wszystko.

Lato to można na przykład w lesie spędzać i polecam wam to robić, szczególnie jeżeli chodzicie i lubicie zbierać różnego rodzaju rzeczy, tak zwane artefakty. 11 minut do godziny 9 zostało, a tymczasem 27 wieków, czyli 2700 lat, leżał sobie pod ziemią zabytkowy miecz. Natrafił na niego poszukiwacz artefaktów tych właśnie, który wybrał się do lasu na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Według badaczy miecz może pochodzić jeszcze z epoki brązu, wyobraźcie sobie. Eksperci mówią o jednym z najcenniejszych odkryć tego typu w tym rejonie. Lepszego nie było do tej pory. No i widzicie, czasami warto patrzeć

0: Wiesz, Kasiu, co dzisiaj będziesz musiała zrobić?
1: Co będę dzisiaj musiała zrobić?
0: Będziesz musiała wyselekcjonować znowu kogoś do naszej jedenastki.
1: Oczywiście, że tak.
0: Znowu się nie udało. Dorotka była u mnie i Dorotka chciała odpowiedzieć na pytanie, co mówi Sławek Peszko, to przypomnijmy sobie.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No i co Dorotka powiedziała? Że gwizdek.
1: No to nie był gwizdek.
0: To nie był gwizdek. Obiecałem, że przed godziną 9 będzie podpowiedź, więc może u ciebie będzie wtedy łatwiej. No to już podpowiadam. Uwaga, podpowiedź brzmi. Sławek Peszko ma to duże.
1: Okej. Okay. Ambicje, No dobra.
0: No to drugie słowo, które odpada. A dzieci często mają małe. Mlask, mlask.
1: Mhm. No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę odpytywała, zobaczymy, czy może ktoś trafi.
0: No u dzieci to jest małe, mlask, mlask.

0: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie 2. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
15: I po reklamie.
16: Świetnie, że jesteście z nami. Czwartkowy poranek i sprawdzamy teraz, jaka pogoda nas czeka. Nawet 32 stopnie, ale to w sobotę. Natomiast już o tym mówię dzisiaj, bo warto na te upały się przygotować. Może więcej wody sobie kupić, już być w nią zaopatrzonym. Dzisiaj jednak na termometrach do 24-25. Niewykluczone, że będzie się chmurzyć w godzinach popołudniowych i może przelotnie popadać. Ciśnienie jest wysokie.
17: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kontrole w szpitalu południowym w Warszawie. Sprawą lekarza Dawida Kacprzyka zajmą się ratusz, NFZ i prokuratura. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
18: Prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
19: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR szpitala południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
18: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
17: A złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziś ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem.
4: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
17: Zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Robot pies pomoże studentom w nauce programowania. Kosmo potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie trafiło do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To już drugi robot, który ma uczelnia.
20: SK2 News, Kraków.
16: Krystian Lis. Wybory w Krakowie mogą się opóźnić przez protest referendalny Edwarda Nowaka. Sąd go oddalił, ale Nowak wciąż może złożyć odwołanie. O szczegółach Olek Ruszkowski.
21: Nowak twierdzi, że nie wie jeszcze, jaką podejmie decyzję. Dopóki referendum nie jest prawnie domknięte, to nie ma powodu, by wyznaczać datę wyborów.
16: Premier Donald Tusk zapowiedział, że głosowanie odbędzie się najpewniej we wrześniu, jednak w przypadku odwołania termin może przesunąć się na październik. Nietypowa akcja strażaków w centrum Krakowa przy ulicy Łobzowskiej. Ratowano wczoraj małe dziecko, które wsadziło głowę między szczeble balkonu i nie mogło jej wyciągnąć. Malucha na szczęście szybko uwolniono, nic mu się nie stało.
22: Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9. Tutaj Radio SK2. Ważna rzecz dziś w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Sushi, więc cóż innego mogę nam wszystkim poradzić, niż to, żeby dobrze się nawadniać, prawda? Oskar Cymsimanam muzycznie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy.
23: No to gramy.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Wilce, w sensie zespół Wilki w Radiu SK A2, gramy wam najlepsze polskie hity, to słychać. Za to wczoraj na boisku było widać prawdziwy wilczy zew na mundialu. Portugalia niespodziewanie zaliczyła remis 1-1 w meczu z niżej notowaną Demokratyczną Republiką Konga. I to wszystko z Cristiano Ronaldo na boisku. Cristiano zmarnował kilka świetnych okazji na strzał. No ogólnie wielki zawód dla wszystkich fanów Portugalii. I zobaczcie, Kongo nie grało na mundialu od ponad 50 lat. Wracają i od razu psują humor legendarnemu Ronaldo. To się nazywa wejście z buta. Dobrze, że to wczesna faza mistrzostw i nie jest to gra na śmierć i życie. Nieco inaczej wygląda to w muzyce. Bez ciebie umieram. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: Nie będę, nie pasuje. Buntownicze podejście do tematu miłości i związków. Nie będę Julią, Wanda i Banda w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. A jeśli wy macie podejście bardziej romantyczne, to w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki naszego radia na wasze głosy czeka nówka Sztuka od Jeremiego Sikorskiego, czyli kawałek Tylko My. Dzięki waszym głosom można mu wskoczyć do notowania. Jest też nowy Artur Rojek i Daria Marks. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Kolejne notowanie już jutro o godzinie 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach.

0: wentylacji w brzegach, producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport, gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: Już w przyszłym tygodniu fani usłyszą ten kawałek na stadionowym koncercie Sanach we Wrocławiu. Można sobie powtórzyć tekst, przypomnieć jak to leciało, etc. na disco. Gramy wam w Radiu SK 2. Zbliża się godzina 10, zaraz dowiemy się, co dzieje się w Polsce i na świecie. A po 10 szykujcie się na podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Czwartkowy poranek zmienia się w przedpołudnie, weekend coraz bliżej. To będzie weekend pod znakiem upałów w Krakowie, ale też pod znakiem burz. Dlatego, że przy tak wysokich temperaturach te burze są bardzo prawdopodobne. Jeszcze dzisiaj nie aż tak bardzo ciepło, bo do 24-25 stopni w godzinach popołudniowych możliwe, że przelotnie popada. Ale już jutro ma być nawet 29, a w sobotę temperatura przekroczy 30 stopni. Bądźcie z nami.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
10: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy śmierci rosyjskiego artysty Roberta K. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna został ujęty przez lubelską policję i ABW, a według premiera posługuje się gruzińskim paszportem. Służby ustalają teraz, kto mógł zlecić zabójstwo w Białej Podlaskiej, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Eski 2. Ropa tanieje na światowych rynkach po porozumieniu USA z Iranem. Donald Trump poinformował, że strony uzgodniły dokumenty zdalnie, dlatego odwołano planowaną ceremonię podpisania w Szwajcarii. Porozumienie przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał je w Paryżu, a Iran zaakceptował dokumenty zdalnie.
11: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
10: Informował Mateusz Chłyston. Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi. W najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje. A organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą poznać dawne zwyczaje związane z tym świętem.
12: Co jest celem waszego wydarzenia?
13: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga kupały. Noc kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść wejść do wody.
12: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
13: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
12: O szczegóły dopytywała Julia Niewiadoma, a program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora.
3: SK2 News, Kraków.
9: Krystian Lis. Tragedia w Sułoszowej koło Pieskowej Skały. Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 773 zginął motocyklista. To mimo natychmiastowej akcji ratunkowej i reanimacji, w której brał udział również śmigłowiec LPR-u. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu. To po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy.
14: Pracownicy SOR-u zostali ponownie przeszkoleni, jak zachowywać się wobec agresywnego pacjenta. To właśnie w tej placówce rok temu napastnik zaatakował nożem ortopedę.
9: To była relacja Karoliny Sudek.
0: No tak, to już ten czas. Paulina mówiła w newsach o nocy kupały, dla innych to jest noc świętojańska albo wianki, ależ mamy piękne nazwy. Na przywitanie lata. Lato w Polsce będzie się czuła bardzo dobrze zaopiekowane. Tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku. Monika Lewczuk, mam dla was na początek tej godziny, 3 minuty po 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Pan Ryszard też się zgadza, że jak jest ciepło, to trzeba się odpowiednio nawadniać. Oczywiście wodą, wiadomo. Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2 to za nami. Ja mam nadzieję, że dziś w poranku Dorota wzięła solidny łyk kawy, bo nie trafiła ze swoją odpowiedzią na pytanie, co Sławek Peszko miał na myśli. Zakładała, że chodziło o gwizdek, ale chyba nie takie wielkie rzeczy mają w Ameryce. Ja przypomnę zagadkę na dziś w takim razie.
1: W Ameryce wszystko jest duże. Ale nie tak duże, jak mój.
0: No właśnie. A Jarząbek podpowiedział mniej więcej to. U Sławka jest duży, u dzieci często mały, a ja podpowiem ze swojej strony wam, że rośnie. I tu już stawiam kropkę, czekam na wasze zgłoszenia do zabawy SK2 Karniaki Cup. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl. Zbieramy 11 marzeń na PGE Narodowy. Po godzinie 11 będę do kogoś z was dzwoniła.

Często w świecie muzycznym bywa tak, że piosenki pisane są z myślą o konkretnych artystach, ale gdy nie przypadną im do gustu, bo też się tak może zdarzyć, to dostają je tak jakby w spadku inni artyści. Zupełnie inaczej było z wielkim hitem, który wspólnie stworzyli Romuald Lipko i Andrzej Mogielnicki, bo hymn bezkompromisowej dziewczyny, która nie może pogodzić się z obłudą, w latach 80. pasował tylko do jednej artystki na polskiej scenie muzycznej i to właśnie dla niej był pisany. O kim mówię? Izabela Trojanowska. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Gramy wam w Radiu SK2.

0: Solowa kariera brzmi pięknie w wykonaniu Kasi Sienkiewicz. Zresztą sami możecie ocenić, oczywiście. Były momenty, gramy wam w Radiu SK 2, a po 19 wy spędzicie moment, albo nawet i kilka momentów w doborowym towarzystwie, bo do naszego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski z Margaret po to, żeby odpalić premierę nowego singla, czyli Później ci opowiem. Kinga Barryga zada temu duetowi kilka ciekawych pytań, a wszystko zobaczycie też na naszych eskowych socjalach.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50%.

0: które po prostu mają dobre strony.
1: A te najlepsze mają ich wiele.
0: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
1: To dobre strony Krakowa.
0: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
2: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
0: Osiedle Dobre Strony.pl.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
7: I po reklamie.

0: Nie no, ja to nie będę wam zadawała takich niewygodnych pytań jak Kuba Sienkiewicz i spółka. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? Gramy wam na finał dziesiątki najlepszych polskich hitów Radia SK2, ale po 11 zapytam się kogoś z was, co Sławek Peszko miał na myśli, to w ramach SK2 Karniaki Cup. Już tylko 9 miejsc zostało w naszej jedenastce marzeń, która w lipcu zagra wielką kasę na PGE Narodowym. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
7: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
19: Czwartkowe przedpołudnie, zerkam na prognozy i tutaj naprawdę dobre wieści, dlatego że dzisiaj ma być do 25 stopni, a od jutra dobre wieści dla tych, którzy lubią wysokie temperatury. 29 jutro, w sobotę 32, w niedzielę 31 stopni. Niewykluczone, że zagrzmi przez weekend. Dziś możliwy przelotny deszcz w godzinach popołudniowych, ale będą to raczej symboliczne opady. Zostańcie koniecznie z nami.
18: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Jak ustalił nasz reporter, podejrzany został zatrzymany dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Śledczy wyjaśniają jego rolę w sprawie oraz okoliczności zbrodni. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
3: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
1: Przypomnijmy, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Cztery osoby poszkodowane. Samochód wypadł z drogi na drodze krajowej numer 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Małomotki Dwór na terenie gminy Repki.
20: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitali.
1: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Wciąż są utrudnienia na krajowej 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Minęło 10 tygodni od cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy, czy w szpitalu w Bełchatowie wydłużyły się kolejki, czy pacjenci mają problem z dostępem do kluczowych badań diagnostycznych.
21: Możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak, jak było.
1: Zapewnia Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci mniej za część diagnostyki wykonywanej poza limitem.
22: SK2 News, Kraków.
19: Krystian Lis. Aż 13 firm walczy o kontrakt na zaprojektowanie trzeciego pasa autostrady A4 między Dulową a Balicami. GDDKiA analizuje właśnie oferty. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie, 24-letni Rom, podejrzany o organizowanie oszustw na legendę, był ścigany przez małopolską policję.
23: Ten mężczyzna przebywa teraz w hiszpańskim areszcie i czekamy na deportację tego mężczyzny do naszego kraju, gdzie poniesie już konsekwencje.
19: Mówi Barbara Szczerba. Śledczy zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyznę o wartości ponad miliona. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby.
0: W newsach Paulina mówiła o badaniach. To bardzo ważna rzecz oczywiście, więc ja profilaktycznie zaraz do kogoś z Was zadzwonię, by spytać, czy przypadkiem wiecie, co to za słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszki, więc profilaktycznie telefony miejcie pod ręką. O najlepszych polskich hitach oczywiście nie zapominamy. Ania Wyszkoni przed nami na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 11:00.

0: jaki kał.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Kompletujemy jedenastkę marzeń, kompletujemy ją. Już prawie kompletna, no to znaczy dopiero dwie członkinie, dwóch graczy, dwie graczki w zasadzie, Emilia i Paulina znalazły się w naszej jedenastce marzeń, SK Karniaki i Kaw. No to chyba pora wpuścić trochę męskiej energii, ze mną już jest Michał. Cześć Michał.
3: Cześć.
2: Michał, ty, to nie jest tak, że ty jesteś totalny jakby amator, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo ty sobie grasz, grywasz w lidze
3: tak,
2: jakiejś.
3: Tak.
2: Powiedz,
3: tak,
2: gdzie
3: amatorsko
2: grasz.
3: Amatorsko gram. Gram w D-klasie, w drużynie LZS Skrzątka.
2: Czy chcesz ich pozdrowić teraz?
3: Oczywiście. Pozdrawiam całą drużynę, tylko wspaniałego trenera i wszystkich wspaniałych kibiców.
2: No i wspaniale, wspaniały gracz zresztą pozdrawia. Ja to w ogóle sobie tak myślę, bo jakby kompletujemy tą jedenastkę marzeń Radia SK2. Do tej pory mamy Emilię i Paulinę. Ja sobie pomyślałam tak, Emilka grałaby na napastnika, Paulina może dobrze by broniła, a ty gdzie byś siebie widział w tym całym składzie? Jako nie amator
3: jestem
2: oczywiście.
3: Jestem uniwersalny, mogę znaleźć się na każdej pozycji.
2: Czyli
3: naprawdę.
2: To ty wyrabiasz te wszystkie kilometry na boisku za inne.
3: No powiedzmy, że tak.
2: A właśnie. Michał też skorzystał z takiej fajnej funkcji, wszedł sobie na sk2.pl i odsłuchał, tak na wszelki wypadek, wypowiedź Sławka Peszki, tą, która jest wygwizdana. Czy ty jesteś gotowy, żebym ja ci puściła ten dźwięk, żebyś mógł odgadnąć, co tam się czai pod tym gwizdaniem?
3: Tak.
2: To powolutku możemy, tak? Już zmierzać
3: tak.
2: do tego.
3: Tak.
2: Jeżeli Michał zgadnie, znajdzie się w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu, wyślemy go wraz z osobą towarzyszącą do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Ale czy to mu się uda? To zaraz się okaże. Sprawdzimy. Uwaga, Michał. Puszczam ci zagadkę. Po tej zagadce masz 3 sekundy na udzielenie właściwej odpowiedzi. Co tam kryje się pod gwizdem? Puszczamy?
3: Tak jest.
2: Dopuszczamy.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Jak moje zakwasy?
2: Jak moje zakwasy w Ameryce?
3: No nie,
2: jak
3: nie
2: moje
3: wiem.
2: Moje zakwasy w Ameryce. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to jest właściwa odpowiedź. Niestety nie są to zakwasy, chociaż pewnie Sławomir Peszko, no nie są obce Sławkowi Peszce zakwasy, to jednak nie o to słowo nam chodziło, nic się nie stało. Oprócz drużyny masz jeszcze kogoś do pozdrowienia, Michał?
3: Pozdrawiam moją dziewczynę i wszystkich moich znajomych.
2: Super, no i piękne, pozdrowienia poleciały, no my czekamy dalej, kompletujemy sobie jedenastkę marzeń Radia SK2, czekamy na wasze zgłoszenia na sk2.pl. Co Sławek Peszko miał na myśli? To jest dopiero pytanie.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Pamiętam, że jak dziecięcem będąc słuchałam tej piosenki w radiu, jadąc z rodzicami gdzieś na wakacje ciemną nocą, to ciarki ze strachu mnie przechodziły. Te smyczki w tle budziły takie poczucie, że coś złowrogiego czyha w tych wszystkich lasach, przez które sobie jedziemy autem. Innymi słowy, dobrą robotę zrobili państwo z Various Manx. Myślę, że

0: najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: I po reklamie.

0: można powiedzieć, że Ania Dąbrowska się poddała. Z tobą nie umiem wygrać w Radiu SK2, za to Michał walczył dzielnie, niestety nie odgadł, co dziś Sławek Peszko miał na myśli. Dziś po 17:00 kolejna szansa na wejście w skład jedenastki marzeń Radia SK2, Karniaki Cup i udział w wielkim finale na PGE Narodowym w lipcu, a tam szansa na zgarnięcie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
15: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: Z niesłów drogowych od dziś jest nowa organizacja ruchu na ulicy Bohomolca przy wciąż trwającej budowie tramwaju do Mistrzejowic. To jest dokładnie w rejonie skrzyżowania z ulicą Marchołta. Zamknięta wschodnia jezdnia, ale dwa kierunki są utrzymane na jezdni zachodniej. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni, po południu może przelotnie popadać, ale będzie to raczej symboliczny deszcz. Jutro dużo cieplej, do 29.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: Jest 12. News SK2, Anna Łobocka. Podejrzewany ujęty. Służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Pruszkowa 36-latka. Ma on być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport. Prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnę, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemion Skirpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czy mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
1: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
15: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
1: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
18: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
1: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
17: Po 13:00 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA. Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, 2 trafiło do szpitala.
19: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
17: Mówił Stanisław Wawrzczuk z kopalni EcoPlus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu prac zdecyduje komisja. Uwaga, kierowcy, droga S5 w okolicach węzła Wrocław Północ jest zablokowana w stronę stolicy Dolnego Śląska. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego z powodu działań strażaków. Zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
20: SK2 News, Kraków.
16: Krystian Lis. Konflikt wokół krakowskiego małego rynku. Urzędnicy planują ściąć liczbę stoisk na popularnych kiermaszach niemal o połowę. Organizatorzy i wystawcy ostro protestują i żądają dialogu. Tymczasem remont basenu Korona utknął w martwym punkcie. Miasto ma na ten cel zaledwie 80 tysięcy złotych, choć inwestycja kosztuje 54 miliony. Wygląda na to, że pływalnia postoi zamknięta przez kolejne lata. I jeszcze ważne info dla kierowców. Pod koniec czerwca rusza wielki remont mostu Kotlarskiego. Ruch zostanie zwężony do jednego pasa w każdym kierunku. Prace potrwają do końca sierpnia.
0: I połowa czwartku za nami. Szybko leci ten czas. W tej godzinie mam dla was nowość od Dawida Podsiadło. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Sporo atrakcji, więc gramy, nie marnujemy czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Prawie 3 minuty po godzinie 12. 10.

0: dla jednych miód na uszy, a dla innych wielki test na dykcję. Uwaga, próbuję. Gabriel Fleszar, jego Kropla deszczu w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity i też przy okazji dbamy o wasz dobry humor. Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia Sanatoria.
2: Tak.
1: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
2: Tak.
1: Dobrze.
2: A, to... jeszcze co by było, jakby oprócz, jak nie Karpacz?
1: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
2: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
3: Obojętnie. Może być i Karpacz,
2: tak.
1: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
2: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
1: Nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
2: O kurczę, wie pani co, to wtedy, aha, bo w tym Kudowa Zdrój też jest...
1: Tak, to samo, to samo.
2: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby,
1: no.
3: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
1: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
2: Albo to, Marek.
1: Bo wie pani, to może zróbmy tak. Ja bym dała kobietę, i teraz ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
2: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
1: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
2: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
1: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
2: Czy my damy radę z tym?
3: Ja nie wiem.
1: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
2: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
1: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
4: Jeszcze ma została wkręcona w Radiu SK.
2: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się to u mnie pojawi.
3: No. Udało mu się,
2: naprawdę, ja już się tym byłam złamana. Nosel wkręca.

Czasu. Wszyscy znamy powiedzenie, do trzech razy sztuka. Wszyscy oprócz Andrzeja Zauchy. Pan Andrzej, jeden ze swoich wielkich hitów lat 80. nagrał w studiu za pierwszym razem, bez żadnych dubli, bez poprawek czy powtarzania. Ponoć nawet nie zdjął kożucha, stojąc przed mikrofonem. Kompozytor Wiesław Pierogrulka uznał, że ta pierwsza wersja wyszła naprawdę idealnie. Czy na pewno? Możecie ocenić sami. C'est la vie, Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha już teraz w Radiu SK2.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. Ja przypomnę, po godzinie 17 kolejna szansa na wejście do 11 marzeń SK 2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na sk2.pl próbujecie zgadnąć, co powiedział Sławek Peszko. Proszę bardzo.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: A właśnie. I podpowiedź ode mnie. On rośnie. SK 2.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
10: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
10: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
11: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Osiedle Dobre Strony.pl.
12: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfum

0: My dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: I po reklamie.

0: zespołu Kombi. Tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Kochać cię za późno. Tak się odgrażają panowie, za to nigdy nie jest za późno na to, żebyście usłyszeli najlepsze polskie hity. Po godzinie 13 Wiktor Waligura, Edyta Bartosiewicz, czyli piękne lata 90. To na pewno warto zostać z Radiem SK2. O godzinie 13 punktualnie informacje.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99. A Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jeżdżąc alejami Trzech Wieszczów trzeba dziś bardzo uważać. Nie działa sygnalizacja świetlna na krzyżówce ulicy Czarnowiejskiej i Alei Mickiewicza. W wyniku wypadku zniszczona została infrastruktura sterująca jej pracą. Trwa naprawa i urzędnicy zapowiadają, że może zostać zakończona jeszcze przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Pochmurno dziś w Krakowie, ale ciepło, nawet duszno, do 25 stopni maksymalnie i możliwe opady.
21: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić 1 600 000 zł w warszawskim szpitalu południowym. Tę decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie, a do tematu będziemy wracać. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
3: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
1: Mówił Andrzej Fijołek z lubelskiej policji, a za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła. Jest ofiarą wypadku na skrzyżowaniu ulicy Ditla i Sukienniczej w centrum miasta. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
22: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
1: W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza. Sprawcy wypadku grozi do 20 lat więzienia.
23: SK2 News, Kraków.
24: Kasia Snakowska. Przez 15 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Krakowscy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę skazanego za brutalny rozbój. Poszukiwany listem gończym od 2011 roku ukrywał się w Bielsku Białej.
25: Przez cały czas tego ukrywania nie posługiwał się własnymi dokumentami, pracował na czarno.
24: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. I jeszcze o poszukiwaniach, które trwają w Krakowie. 6 czerwca koń o imieniu Amaretto uciekł po zrzuceniu jeźdźca w rejonie ulicy Branickiej. Ostatni raz był widziany przy ulicy Dymarek. Zwierzę ma wszczepiony mikrochip po lewej stronie szyi.
26: A my cały czas kompletujemy naszą jedenastkę na event, który 4 lipca na PGE Narodowym, SK Karniaki Cup, więc gdybyście byli chętni, zapraszam sk2.pl, tam macie wszystkie szczegóły, tam macie zagadkę Sławka Peszki z wygwizdanym jednym słowem i tam też możecie się zgłosić. A muzycznie w tej dziesiątce Ewa Farna i Cicho. Taki będzie początek, potem budka suflera. Rafał Adamczak, dzień dobry.
27: Bez reklam.

0: Edyta Bartosiewicz i opowieść w Radiu SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. Żeby nie było, my też nie tracimy nadziei, że w końcu komuś z was się uda odgadnąć to jedno jedyne wygwizdane słowo w dzisiejszej wypowiedzi, w dzisiejszym zdaniu Sławka Peszki, zdaniu, które czeka na sk2.pl, tam w kółko możecie słuchać, ale ja wam przypomnę, nie będę taki.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: No właśnie, jakiego słowa tam brakuje, jakie słowo jest wygwizdane, nawet podpowiedzi wam uruchomiliśmy delikatne, że u Sławka jest duży, u dzieci często mały. Kolejna podpowiedź, rośnie. No właśnie, jakiego słowa tam brakuje? Słuchajcie, jak jesteście teraz w pracy, to może spróbujcie drużynowo, nie wiem, jakiś, zwołajcie kolegium na prędce, posłuchajcie, może będą różne typy, może przegłosujcie, który typ jest prawidłowy waszym zdaniem, że jak już zadzwonimy, to żebyście wiedzieli, co powiedzieć. A dzisiaj w tej sprawie na pewno zadzwonimy do kogoś z was po godzinie 17, sk2.pl. Tam w kółko można słuchać tego zdania na Sławka Peszki. Tam też macie wszystkie szczegóły zabawy, a chodzi o to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i być z nami 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Karniaki Cup, bo mało tego, jeszcze tam na miejscu właśnie na Narodowym będziecie mogli zagrać 10 tysięcy złotych. A to już bratanki, gdzie ten, który powie mi, później Emo, Ola Kendra, Trzeci Wymiar i to jeszcze nie jest cała ta dziesiątka hitów jeden po drugim w SC2.

0: Ten numer grany przez Perfect na koncertach w latach 80. miał troszkę inny tekst, często zmieniany przez publiczność, ale może już to zostawmy. Chcemy być sobą, to Perfect na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwilę będzie Baranowski, lubię być z nią, a godzina 14 wybije dokładnie za 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: I po reklamie.

0: Sobel pyta muzycznie, kochasz? W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. W jej ramach wsiądziemy również do wehikułu czasu, ale będzie też po 14. Skąd to się wzięło? Tutaj mówimy o takich wynalazkach, które towarzyszą nam w codzienności, a nad którymi właściwie nigdy się nie zastanawiamy. Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły kosiarki do trawy.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
11: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
12: Ty plus zakup w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: tych chmur chyba coś będzie. Mocno zachmurzone teraz niebo w centrum Krakowa. Opady deszczu niewykluczone. Ciepło, nawet duszno bym powiedziała, bo dziś do 25 stopni, jutro nawet 29 stopni i piątek to będzie pierwszy w tym sezonie dzień, w którym miasto ma uruchomić wodne kurtyny. W sobotę upalnie powyżej 30. Jeszcze dobre wieści dla kierowców. Po godzinie 13 udało się usunąć awarię sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Mickiewicza i ulicy Czarnowiejskiej.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minister Marcin Kierwiński uciął spekulacje dotyczące udziału mężczyzny w tym zabójstwie.
22: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
8: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Na informacje o jego zatrzymaniu czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
23: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo...
0: Kosiarki do trawy, jak to z nimi było? No i zagram oczywiście kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim. Anna Jurksztowicz, Stan Pogody, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: znów jesteś ze mną, to Demono w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a tak można powiedzieć, no i w kółko odrastającej trawie, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły kosiarki do trawy? No właśnie, dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich ogród, chociaż niektórzy to potrafią, ale przez wieki trawę przycinano ręcznie, za pomocą kos i sierpów, a wszystko zmieniło się w 1830 roku, kiedy angielski inżynier Edwin Budding skonstruował pierwszą mechaniczną kosiarkę do trawy. Co ciekawe, inspirację zaczerpnął z maszyn używanych w fabrykach włókienniczych. Zauważył urządzenie wyposażone w obracające się ostrza, które przycinały wystające nitki materiału. Pomyślał, że podobny mechanizm można przecież zastosować do równego przycinania trawy. Pierwsze kosiarki były ciężkie, wykonane z żeliwa, wymagały pchania przez człowieka. Początkowo używano ich głównie do pielęgnacji boisk, parków i dużych terenów. Z czasem pojawiły się modele napędzane końmi, później silnikami spalinowymi, a w XX wieku wiadomo, kosiarki elektryczne. Dzisiaj mamy te akumulatorowe również, mamy traktorki ogrodowe, nawet roboty koszące, ale cel jest jeden, chodzi o to, żeby szybko i równo przyciąć trawę. Jeśli wydaje wam się, że kosiarka służy tylko do pielęgnacji trawnika, no to warto wiedzieć, że najszybsza kosiarka świata osiągnęła 240 km na godzinę. Rekord został ustanowiony przez specjalnie zmodyfikowaną kosiarkę oczywiście. Maszyna zachowała wygląd traktorka kosiarki, ale pod maską miała silnik motocyklowy o mocy ponad 200 koni mechanicznych. Co ważne, zgodnie z przepisami, żeby rekord był zaliczony, ten pojazd musiał być nadal zdolny do koszenia trawy. Nie wystarczyło więc zbudować wyścigówkę przypominającą kosiarkę. Urządzenie musiało zachować swoją podstawową funkcję. Jeny, jakby każdy miał taką szybciutką kosiarkę. Jakby ta robota tak szybko się robiła, prawda? A tak, kto spędza sobotę najbliższą na koszeniu trawnika ręka do góry?
1: Skąd to się wzięło?

0: Starsa jak w filmie. Jak to, gdzie jest nasz? Nasz oczywiście La La Land, albo nazywajcie to jak chcecie. Jest na PGE Narodowym, a właściwie będzie 4 lipca, wtedy SK Karniaki Cup. I jak tam z nami będziecie, czyli zagwarantujecie sobie miejsce w naszej jedenastce, to będziecie mogli 10 tysięcy złotych w owym i w czasie owego eventu zgarnąć od nas. Ale co to znaczy zagwarantować miejsce w naszej jedenastce? To znaczy dostać od nas w prezencie właśnie udział w owym evencie, bawić się tam z nami w loży VIP-owskiej, do tego jeszcze tysiaka dostajecie kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, żeby wiecie, wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i już robi się miło, tylko żeby to w ogóle było możliwe, to trzeba odgadnąć wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. To ta historia, ta wypowiedź jego czeka na sk2.pl, więc możecie tam się z nią osłuchiwać, ile tylko macie ochotę. Ja wam jednak przypomnę, gdybyście teraz robili coś innego i nie było wam po drodze.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie. I co tam jest ukryte pod tym gwizdkiem? Jak wiecie, jak chcecie się zgłosić, to nie czekajcie, tylko wchodźcie na sk2.pl.

0: www.radioweska.pl. No i tam możecie też zostawiać zgłoszenia. A muzycznie za chwilę u nas w Radiu Weska 2 Jeremi Sikorski i wracam.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500 162 374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Gastorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy.
2: W sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu. Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Jeśli jeździcie na co dzień w rejonie ulicy Młyńskiej i Młyńskiej Bocznej, to od jutra w tym miejscu zmiany. Od przedpołudnia układana będzie nawierzchnia i wyjazd z ulicy Młyńskiej Bocznej będzie utrudniony. Na miejscu ruchem mają kierować pracownicy budowy. Czasowo wyjazd zostanie też całkiem zamknięty. Może to potrwać około godziny. Wieczorem w Krakowie 21 stopni, w nocy w najchłodniejszym momencie 16, a jutro do 29 mi specy od pogody wspominają o burzach.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Amerykanie otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON-u, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
9: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
8: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
9: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
8: Szef MON-u zaznaczył, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowiada to matka i siostra, które zostały zatrzymane, usłyszały zarzuty, mówi Wojciech Piktel z prokuratury w Suwałkach.
10: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi, zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
8: Kobietom grozi do 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
11: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
8: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też czterosilnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
0: SK2 News, Kraków.
7: Kasia Snakowska. Bezpieczeństwo to podstawa. Policja apeluje do rodziców, by zgłaszali do kontroli autokary, którymi ich dzieci będą jechać na wakacyjny wypoczynek.
12: Żeby sprzęt, którym dowożone są dzieci, był w dobrym stanie.
7: Mówi komendant tarnowskiej policji Bogumił Jedynak. A na jutro wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego poświęcone przygotowaniom służb do wakacji. W poniedziałek wracają miejskie kontrole rowerowe. Profesjonalni serwisanci za darmo wyregulują hamulce, sprawdzą łańcuch czy pomogą przy drobnych usterkach. Pierwszy punkt na dolnej płycie Ronda Mogilskiego.
13: 2,5 minuty po godzinie 16. Wycieczka. Mam nadzieję, że z pracy do domu, ale też w stronę słońca z Eweliną Lisowską. To na muzyczny początek tej godziny. A Jarząbek w swojej prawdzie, w swoich prawdach poruszy dzisiaj kwestię zarobków lekarzy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Moim zdaniem, w tak zwanym moim prywatnym rankingu, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Goja z Max Wolf. To jest SK2. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Lizar, ciągle pada. O nie! Nie, nie, nie. Niech to będzie taka odwrotna wróżba co do tego, co my byśmy pogodowo chcieli i czego oczekiwali, dobra? Tak a propos tej piosenki zespołu Lizar, ale wcześniej Jarząbek i dzisiaj, no, taki dość kontrowersyjny w ostatnich dniach temat.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Ostatnio Polska żyje sprawą młodego lekarza, radnego, działacza partyjnego, który w rok zarobił bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych, czyli zarabiał ponad 130 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawa wydała się dziwna, więc teraz jest wyjaśniana przez rząd. A czy lekarz jest w stanie taką kasę w Polsce zarobić? Sprawdźmy. Ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarza. No takie zarobki oczywiście istnieją, ale dotyczą naprawdę niewielkiej grupy. Najnowsze dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pokazują, że kontrakty przekraczające tę kwotę stanowią zaledwie coś około procent wszystkich kontraktów lekarskich w Polsce. Co ciekawe, aż 73% lekarzy specjalistów pracuje właśnie na kontraktach, a nie na etacie. Mediana miesięcznych zarobków na kontrakcie wynosi nieco ponad 25,5 tysiąca złotych brutto. Dla porównania, mediana wynagrodzenia specjalisty zatrudnionego na umowie o pracę to 23,5 tysiąca złotych. Ponad 20% kontraktów lekarzy ze specjalizacją przekłada się na wynagrodzenie w wysokości od 10 do 15 tysięcy złotych miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że za tytułem lekarza specjalisty stoi co najmniej 12 lat nauki i szkolenia zawodowego, a najwyższe zarobki często oznaczają pracę w kilku placówkach jednocześnie. Krótko mówiąc, lekarz zarabiający ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie oczywiście istnieje, ale statystycznie łatwiej spotkać jednorożca na parkingu przed szpitalem niż takiego medyka na każdym dyżurze.

Pany to on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Trwa głosowanie na drzewo roku 2026. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez klub Gaja. Głosować można na stronie drzeworoku.pl.

0: elektryczne gitary i koniec. I specjalnie ten utwór teraz zagrałem, no bo dla mnie to już jest koniec waszego spotkania dzisiaj tutaj w Radiu SK2. Ale jestem spokojny, dlatego że będziecie świetnie zaopiekowani. Po godzinie 17 będzie z wami już Kinga Baryga i Kinga zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30%.

0: Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. A teraz szukamy kolejnej osoby do powołania do naszej ekipy.
1: SK Karniaki K.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, przyszedł ten moment, żeby sprawdzić, czy słuchacz Kamil, który jest już tutaj z nami na linii, zna poprawną odpowiedź, zna to jedno wygwizdane słowo. Cześć Kamilu!
3: Cześć, witam.
0: Z tego, co udało nam się tutaj ustalić jeszcze przed wejściem na antenę, powiedziałeś, że ty słuchałeś poprzednich zagadek, słuchałeś też dzisiaj Radia SK2 od rana i masz pewne przypuszczenia. Czy to prawda?
3: Coś nie, coś tutaj.
0: Słabo cię słychać, poprosimy jeszcze raz, bo trochę przerywa.
3: Wydaje mi się, że sam odpowiem.
0: Dobrze.
3: Wiem, jaka jest.
0: Dobrze, to zanim odpowiesz, to jeszcze chciałabym, żebyś powiedział, bo w formularzu napisałeś, dlaczego ty powinieneś dołączyć do naszej drużyny. Co takiego tam napisałeś?
3: Chodziło o to, że jak poszedłem w historii, jak robię na wszelkich nagankach, to niestety była moja pozycja całe dzieciństwo i teraz chciałbym trochę to odegrać, bo jeśli mogę to zrobić na narodowym, no to już w ogóle podwójny sukces.
0: Świetnie, świetnie się składa. Kamilu, poprosimy cię, żebyś rzeczywiście mówił blisko tutaj do telefonu, bo słabo cię słychać, a akurat odpowiedź już za chwilę będzie kluczowa. No to powiedz mi, czy ty jesteś gotowy, żeby usłyszeć?
3: Jestem gotowy. Tak.
0: Dobra, no to uwaga, spróbujmy. Uwaga, uwaga, od razu później będzie włączony zegar. 3 sekundy na odpowiedź.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Apetyt, odpowiedź na apetyt.
0: Wow, bardzo dobrze, mój drogi, udało ci się. Wielkie gratulacje dla ciebie. To teraz już tak oficjalnie, nie dość, że dołączasz do naszej drużyny, spotkasz się ze Sławomirem Peszką i ekipą Eski Eski 2, to jeszcze dostajesz tysiaka kieszonkowego. Wspólne oglądanie meczu też będzie i udział w konkursie rzutów karnych, w którym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych. Brawo, Kamilu! My również się bardzo cieszymy, bardzo ci dziękujemy oczywiście. No i warto tutaj dodać, że jesteś pierwszym mężczyzną, który dołącza do naszej drużyny. Mamy już dwie kobiety, ty jesteś trzeci i cały czas piłka jest w grze, jak to się mówi na SK2. Oczywiście na sk2.pl znajdziecie formularz, możecie się cały czas do naszej zabawy zgłaszać. A tobie, Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się, hej!
3: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej!
1: SK Karniaki K.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A my gramy dalej. Edyta Bartosiewicz i zegar już teraz w Radiu SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Edyta Górniak i Dotyk. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18 w Radiu SK2. A swoją drogą do naszej drużyny, do drużyny Radia SK2 na SK Karniaki Cup dołączył dzisiaj Kamil, ale wy również możecie do nas dołączyć. Jak to zrobić? No wystarczy, że wypełnicie formularz, dlaczego chcielibyście dołączyć do naszej drużyny, a później odpowiecie na zagadkę. Jaką zagadkę? No to moi drodzy, posłuchajcie sami, bo myślę, że warto. Ja już ją dzisiaj wam zaprezentuję. Jedno słowo jest wygwizdane. Jakie? No to już się zastanówcie sami i posłuchajcie.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: Do czego nie ciągnie? Co powiedział Sławomir Peszko? Zastanówcie się, wypełniajcie formularz na sk2.pl i oczywiście później czekajcie na telefon. Jutro bardzo możliwe, że to właśnie do was zadzwonimy i będziecie mogli być w naszej drużynie już 4 lipca na Stadionie Narodowym, ale to nie wszystko, bo będziecie mogli zgarnąć też 10 tysięcy. No i 1000 kieszonkowego to jest taki pewniak.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Konik, strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
13: A te najlepsze mają ich wiele.
12: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
13: To dobre strony Krakowa.
12: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
14: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera

0: Daria Zawiałow na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Doda, będzie też Wiktor Waligura i będzie wehikuł czasu w Radiu SK2, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
7: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
0: Jest 18, News SK2, Anna Łobocka. Nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, tak premier mówi o stanowisku USA w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, dodał Donald Tusk. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o mężczyźnie podejrzanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Wpadł w ręce kontrterrorystów rano w hostelu pod Warszawą. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Jutro 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. W sobotę na zachodzie Polski ma być 35 stopni. Minuta po godzinie 18. Będzie gorąco już dzisiaj w Radiu SK2. To za sprawą najlepszych polskich hitów, ale także gości specjalnych po godzinie 19. W naszym studiu Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem. Ale zanim to nastąpi, to gramy Wam najlepsze polskie kawałki. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Doda i melodia ta. SK.

Meslowicz, scenariusz dla moich sąsiadów. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A dzisiaj, moi drodzy, mamy 18 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy... No właśnie, jaki dzień? Otóż okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. I jeśli nie macie pomysłu na kolację, to ja wam tak delikatnie sugeruję, że dzień święty warto święcić, więc wy zaplanujcie sobie albo zrobienie takiego sushi, choć wiem, że z tym to dużo roboty, albo po prostu pójdźcie na gotowe. To jest też dobra opcja, żeby sobie odpocząć, żeby się nie przepracowywać po pracy i żeby przygotować się na piątek. Bo piątek to weekendu początek, a jak weekend, to upały, piękny czas i zazwyczaj też dzień wolny od pracy. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla, a za chwilę wrócę do was razem z Wehikuł Czasu w Radiu SK2. SK2.

0: Antek Smykiewicz, Pomimo Burz. Tak wam gramy w Radio SK 2, 24 minuty po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Delikatnie cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1985 i posłuchamy sobie ikonicznego przeboju zespołu Lombard, utwór Gołębi Puch. Kompozytorem tego numeru jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak, a taką charakterystyczną partię wokalną wykonała Małgorzata Ostrowska. Jak się okazuje, ta piosenka ukazała się na trzecim studyjnym albumie zespołu pod tytułem Anatomia, no i szybko stała się jednym z największych hitów formacji. No to co? Słuchamy w Radiu SK2 Lombard i Gołębi Puch.

0: Pamiętaj mnie.
1: Miejsce 17. Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 17 w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale jeśli ten numer Wam się spodoba, to za sprawą Waszych głosów to może się zmienić i może pójść nawet kilka numerów wyżej. Wszystko w Waszych rękach. Zaglądajcie na esk2.pl. Tam możecie głosować. Zakładka gorąca polska dwudziestka. Zresztą posłuchajcie Łukasza Zduńczyka. On Wam to wszystko najlepiej wyjaśni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni Margaret i Dawid Kwiatkowski zagoszczą w naszym studiu, przychodzą z premierą nowego numeru. Jakiego? Tego wam nie zdradzę. Musicie nas słuchać po 19.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kup.

0: Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Mieszkańcy Nowego Prokocimia szykują się na wielkie świętowanie. Już 28 czerwca ruszają wyczekiwane dni dzielnicy 12. Na zielonych terenach przy ulicy Teligi od 15 czeka Was cała masa atrakcji. Będzie wesołe miasteczko, będą warsztaty i ścianka wspinaczkowa. Wieczorem scenę przejmie gwiazda polskiej sceny Liber, a całe wydarzenie zwieńczy widowiskowy pokaz laserowy. Warto zabrać sąsiadów, wstęp jest całkowicie bezpłatny.
4: 19 wybiła, w tej godzinie nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem Później Ci opowiem. Tak, zagramy Wam go premierowo, a sami artyści Wam go zapowiedzą. Ale zanim to nastąpi, gramy najlepsze polskie hity i za chwilę wracam do Was z pewnym zadaniem, które będzie dla Was do wykonania. O szczegółach wkrótce. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.
4: I na dobry początek godziny 19:00. Poparzeni kawą 3 i byłaś dla mnie wszystkim.

bardzo lubimy ten duet. Kuba i Kuba, stygnie lato, 13 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radio SK2. Choć lato jeszcze nie stygnie, ono dopiero się rozkręca. Ciepłe dni nadchodzą. Weekend ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący i z niecierpliwością na te ciepłe dni wszyscy czekamy. Mam nadzieję. No bo wiecie, jak to jest? Jak jest zimno, to człowiek narzeka, o, jakby się takie ciepło przydało, te wysokie temperatury. A jak już to ciepło przychodzi, to wszyscy mówimy, oj, mogłoby być trochę chłodniej. No Polakom to nigdy nie dogoda, ale moi drodzy, już za chwilę. W tym studiu pojawi się ktoś, kto na pewno dogodzi wam muzycznie. Będzie to Dawid Kwiatkowski i Margaret, przychodzą do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim to nastąpi, to ja mam pytanie do was. Jakie pytanie chcielibyście im zadać? Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2, czekam na wasze wiadomości i propozycje pytań. Kto wie, może to właśnie wasze pytanie usłyszą artyści, jak tylko dotrą do naszego studia Radia SK2, a to już za chwilę, już za moment, jeszcze w tej godzinie. SK2. Koniecznie Messenger Radia SK2. Piszcie, jakie pytanie chcielibyście zadać Dawidowi Kwiatkowskiemu i Margaret. A ja gram, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.

0: Lady Punk, sztuka latania. Tak wam gramy 25,5 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2, a w naszym studiu są już nasi goście Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie.
1: Cześć!
2: Dzień dobry,
0: jak wam tutaj? Macie jeszcze sporo energii, jak na to, która jest godzina? I ile dzisiaj za wami?
1: Ja już po prostu wchodzę w ten mood, że mi już odbija, więc ja właśnie
2: więc
1: robię
2: uwaga.
1: Tak.
0: Uwaga, nadchodzę.
2: Nie, to... no faktycznie ciężki dzień, ale no jakże jaki radosny. Więc...
1: Piękny.
2: Tak.
0: Właśnie, bo wy o tej współpracy myśleliście od dawna. Były próby stworzenia wspólnego numeru i w końcu się udało. Jak wam się współpracowało?
1: Najlepiej.
2: Z mojej strony to była bardzo bezproblemowa i bezstresowa. To jest najważniejsze, że nie było w tej naszej współpracy stresu i że to była czysta przyjemność, a przecież chyba tak to powinno wyglądać, że jak już artyści się ze sobą spotykają, no to zróbmy z tego naprawdę fajne, przyjemne wspomnienia i wspominajmy to dobrze. I tak też było, przynajmniej z mojej strony, Gosiu.
1: Nie, z mojej... I teraz ja. Jakby to powiedzieć? Nie, ale naprawdę jest, podpisuję się pod tym, co powiedział Dawid i wydaje mi się, że też ta współpraca jest tak fajna, bo my obydwoje mamy podobne podejście i podobnie dajemy, podobnie sobie ufamy i dajemy sobie taką przestrzeń na samych siebie. I ja ani razu nie czułam, żeby na przykład Dawid próbował jakoś zaingerować w to, co ja chcę zaśpiewać, jak chcę to zrobić. I też zawsze o tym otwarcie rozmawiamy. Zawsze naprawdę przy każdej decyzji, która była podejmowana w całym tym procesie, ogrom szacunku, ogrom przestrzeni, tak. Ogrom takiego
2: zawsze
1: zaufania.
2: Zawsze pytamy siebie, czy ty okej z tym?
1: Tak,
2: czy ty,
1: tak,
2: czy ty
1: tak.
2: Jesteś okej, będziesz się dobrze z tym czuła, czuł? To fajne, to nam wyszło.
0: No. I właśnie efektem tej wspaniałej współpracy jest numer, z którym do nas przychodzicie, czyli później ci opowiem, który gramy wam za chwilę. Za chwilę też wracamy do rozmowy, a teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. SK2.

0: To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu są już goście, czyli Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie ponownie.
1: Jesteśmy.
2: Hejo.
0: Przychodzicie tutaj z... właśnie czym? Przypomnijcie.
1: Z dobrym humorem.
0: I z premierą.
1: I z premierą
2: naszej wspólnej piosenki, wyczekanej przez nas naprawdę...
1: Wychodzonej.
2: No. Wypisanej w tych SMS-ach. To może teraz, nie, teraz nie mogę, no ale to może teraz. I jest taka piosenka, która nas po prostu... Nie wiem, no ja jestem... Rzadko się wzruszam do piosenek, które sama śpiewam, albo w których sama biorę udział, w sensie autorsko. A tu się tak wydarzyło. Jaż głupio mi to
1: ale
2: mówić,
1: to ja
2: że
1: ja nawet
2: tak...
1: dzisiaj dodałem takiego, kurczę, TikToku, że czy to jest okej, okay, że ja wzruszam się do piosenki, którą pisałem, bo no bo nie zdarza się to często, ale przez to, że to jest duet i połączenie naszych głosów, no ta harmonia i to, co się zadziało, kiedy zaśpiewaliśmy to razem, pozwala mi się ewidentnie wzruszać i pozwalam sobie to robić, więc no... Tak.
0: Właśnie, przychodzicie tutaj z numerem, później ci opowiem. I dostaliśmy taką wiadomość na Messengerze Radia SK2. Czy wiecie, że tym numerem potraficie rozwalić totalnie człowieka i w tej samej chwili poukładać człowieka od nowa, ale w tej lepszej wersji? Ładne, prawda?
2: Piękne.
1: Mądry ktoś. I bardzo się cieszymy, że mógł on... No, czasami tak jest, że trzeba się rozwalić tak już do cna, żeby się złożyć, więc może tak się miało stać, ale ten utwór, powtarzam się, ale on ma w sobie bardzo wiele nadziei. Tam jest happy end
2: nadziei.
1: Dla mnie.
2: Jest. To znaczy on nie jest dokonany, ale on jest taki...
1: Jest w zasięgu.
2: Jest w zasięgu, jest w nadziei, jakby... I chce się tego happy endu, a chyba o tej chęci i woli w relacjach to jest najważniejsze, że jak się chce, to można wszystkie problemy i przeciwności losu...
1: Góry przynosić można.
2: Dokładnie. A dla mnie ten utwór ma w sobie jakąś taką niesamowitą nostalgię. No niesamowite połączenie też, przyznam, że to jest w jakimś sensie ballada, ale nóżka chodzi.
1: Tak. No właśnie. I to nie? Ludzie mi piszą, że jak to jest możliwe, że ja ryczę. W tym momencie naprawdę łzy lecą, ale tańczę.
0: Właśnie, bo warto wspomnieć też o tym, że wy oprócz tego, że jesteście wspaniałymi artystami, to jeszcze jesteście też aktorami, bo patrząc na teledysk, no to ja uważam, że zrobiliście naprawdę niezłe show i niezły, ten teledysk jest naprawdę bardzo dobry, fajnie się to ogląda i słucha jednocześnie.
2: No, dziękujemy
1: to bardzo. Miłe. Jestem dumny z tego teledysku. Bardzo.
2: Tak, ja bym chciała pozdrowić Marka.
1: Pozdrawiamy Marka, reżysera, naprawdę.
2: Marek.
1: Z całych sił.
0: To Marek, pozdrawiamy.
1: Tak, a państwa wszystkich byśmy bardzo chcieli zaprosić, żeby zobaczyć ten teledysk i żeby dać nam znać w komentarzu jeszcze dziś, co o nim sądzicie.
0: Warto obejrzeć, ale warto też posłuchać, no i myślę, że przyszedł czas, żebyście...
1: To już teraz?
0: Tak, to już
1: na
0: teraz. Możecie zapowiadać. Tak jest, proszę bardzo, antena
1: Gosiu?
0: Jest wasza.
2: Nasz wyczekany duet.
1: Wypragniony.
0: No to co?
2: Kto mówi tytuł?
1: No to teraz ja, bo ty mówiłaś poprzednio. Kochani, przed państwem, no mam nadzieję, piosenka dla was, tak do serca. Później ci opowiem. Tak jest.
3: SK2.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: 21 już za chwilę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana, a ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: A teraz naprawdę bardzo dobry news dla wszystkich krakowskich rowerzystów. Jeszcze przed wakacjami wraca uwielbiana akcja bezpłatnego sprawdzania rowerów. Pierwsza okazja, by zadbać o swój jednoślad już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca na dolnej płycie Ronda Mogilskiego. Profesjonalni serwisanci za darmo wyregulują hamulce, sprawdzą łańcuch i pomogą przy drobnych usterkach. Zadbajcie o bezpieczeństwo i ruszajcie w trasę z czystą głową.
9: Magazyn lokalny.
10: Brian Bednarczyk, to jest magazyn reporterów ze Skawinę. 21. edycja Święta Teatrów Amatorskich. Przed nami Skawiński Tydzień Teatralny. Wystąpią miejscowy Teatr Maska z gośćmi. Pojawi się także aktorka znana fanom sceny i szklanego ekranu od pokoleń. Program oraz ideę Skawińskiego Tygodnia Teatralnego przybliży Joanna Kurpiel z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
11: To z inicjatywy Maski w ogóle powstał Skawiński Tydzień Teatralny. No bo gdzież by miała Maska prezentować premiery, które przygotowuje w pocie czoła przez cały sezon, no podczas jakiegoś wielkiego eventu absolutnie, a nie ma nic większego niż tydzień teatralny, gdzie praktycznie dzień w dzień będziemy mieć do czynienia z nowymi produkcjami, z produkcjami odświeżonymi po latach i nie wszyscy na pewno je widzieli, to gwarantujemy, ze spektaklami zaproszonymi, z zaproszonymi gośćmi, no i od paru lat z piękną tradycją, gwiazdą na koniec Skawińskiego Tygodnia Teatralnego. Ale ja w przeciwieństwie do Hitchcocka nie zacznę od tego końca. Zaczniemy od poniedziałku. Skawiński Tydzień Teatralny zaczyna się tak oryginalnie w poniedziałek. W poniedziałek zapraszamy serdecznie już na pierwszą premierę Teatru Maska. Spektakl Klub Kobiet Porzuconych. Panie redaktorze, jak pan myśli? O czym?
12: O kobietach porzuconych.
11: Bardzo dobrze.
12: Dziękuję bardzo.
11: Bardzo dobrze. Komedyjka, farsa, spektakl lekki, bezpretensjonalny, ale też dość pikantny, zaznaczamy, więc jak najbardziej dla dorosłego widza. No to będzie taki wieczór, który myślę, że przyniesie Państwu dużo śmiechu, dużo luzu, dużo przyjemności i myślę, że sporą przyjemnością jest granie tego spektaklu dla naszych aktorów, bo tutaj wiemy zza kuluarów, słyszymy te rozmowy, rozmaite historyjki, że po prostu świetnie się bawią na scenie i to też trzeba zobaczyć. Klub Kobiet Porzuconych to premiera Teatru Maska, która zainauguruje de facto Skawiński Tydzień Teatralny. Natomiast we wtorek moja ulubiona sztuka, czy ja mogę trochę prywaty? Moja ulubiona nie dlatego, że ja już widziałam, bo jest to sztuka odświeżona po 10 latach od premiery faktycznie, ale jest mocno taka bardzo abstrakcyjna, groteskowa i włoska. Bo my Polacy chyba mamy włoską krew gdzieś tam w sobie. Kiedy tytuł brzmi Kto nie ma, nie płaci, no to jest chyba logiczne, że jak nie mam, to nie płacę, biorę i wychodzę. I o tym jest ta sztuka. I te słowa na początek, że non si paga, non si paga, nie płaci się, nie płaci się, to jest po prostu hasło dnia dla mnie. Sztuka Dario Fo, noblisty włoskiego dramaturga, bardzo kontrowersyjnego właśnie przez tego typu historię, mocno też zaangażowanego w takie sprawy społeczne i podnoszącego w swoich dramatach tego typu sprawy, które okazuje się nomen omen z podwórka włoskiego przenoszą się na nasze podwórko już również po latach patrząc, tak? Jednak chyba zbliżamy się, albo my się zbliżyliśmy do włoskiej mentalności, albo włoska mentalność się zbliżyła do polskiej.
10: No z ziemi włoskiej do polskiej.
11: Naprawdę. I znajdujemy dużo wspólnych cech w tych sztukach Dario Fo z tym, co dzieje się teraz, co dzieje się w naszym społeczeństwie, bardzo to jest płynne. Także non si paga, czyli kto nie ma, nie płaci. Odświeżamy po latach ku ogromnej radości aktorów w pierwotnej obsadzie. To trzeba zobaczyć. Ja nie mogę o tym wszystkim mówić, bo nie chcę Państwu spoilerować, ale to jest po prostu sztuka do czystego śmiechu. Trochę się trzeba tam zastanowić, wiadomo, że jakiś tam przemycamy trochę takich trudniejszych spraw, natomiast śmiejemy się bardzo mocno, bardzo mocno. A najfajniejsze jest to, że mocne role tutaj grają przede wszystkim panie i one tutaj wodzą rej i pokazują, jak to sobie trzeba radzić, nie tylko ze społeczeństwem dookoła, ale i z własnymi mężami, jak ukrywać rozmaite rzeczy przed mężami, jak wytłumaczyć się. Także, drogie panie, to jest spektakl o was, dla was, ale generalnie dla wszystkich oczywiście. Zapraszamy serdecznie i dla mnie to jest taka druga premiera, tak? No, widzieliśmy się 10 lat temu, potem widzieliśmy się przed pandemią raz. No, cóż to znaczy, to prawie cała epoka minęła. Kolejna premiera Teatru Maska już w środę, no i to już jest klasyka polskiego dramatu. Iwona Księżniczka Burgunda, czyli sztuka Witolda Gombrowicza, mocno absurdalna, przedziwna, no Gombrowicz znany pod hasłem przyprawiania gęby, tak, z czegoż to się bierze, no Gombrowicz wprowadza takie określenie, że komuś przyprawiamy gębę, kogoś upupiamy, no to Iwona Księżniczka Burgunda sama w swoim takim obrazie ma bardzo mocno przyprawioną gębę. To jest taki początek tego typowego gombrowiczowskiego śladu w literaturze. Przygotowywana ta premiera bardzo, bardzo długo właśnie przez cały sezon, nie tylko aktorsko, ale także kostiumowo, scenograficznie, dekoracyjnie. Proszę mi wierzyć, że to, co tutaj się w Pałacyku Sokół odbywa po godzinach, jak tu się szyje, jak tu się ozdabia, jak tu się dekoruje, jak tu się koncepty w ogóle wymyśla, jak Państwu pokazać tą sztukę na scenie przecież amatorskiego teatru. Nie jesteśmy teatrem telewizji, w którym można wszystko. Pamiętajmy, że ta sztuka jest bardzo dobrze znana i z wielkich inscenizacji wielkich teatrów. Ale my Państwa też zaskoczymy. Myślę, że bardzo pozytywnie. Też jest to sztuka niełatwa w graniu, ponieważ to jest totalna groteska. I sprzedać groteskę w sposób poważny, żeby to Państwo się śmieli, a nie aktorzy na scenie, no to też nie jest takie proste. Jest to druga premiera w tym sezonie Teatru Maska. Iwona Księżniczka Burgunda już w środę. Te spektakle oczywiście o 20:00. To jest ten główny punkt programu. A my zapraszamy w czwartek na spektakl przyjezdny. Spektakl kwartetu, nazwijmy to Teatr Bez Rzędów. Teatr Bez Rzędów określa się również jako sam siebie jako teatr, no nie instytucjonalny, ale teatr bez zadęcia, bez formy. Teatr, który chce po prostu pokazywać dobre sztuki. Zobaczymy sztukę świetną. Tytuł Bóg Mordu brzmi może ostro, ale to jest sztuka, którą Państwo bardzo dobrze znacie. Przynajmniej jeżeli obejrzeliście ekranizację w wersji Romana Polańskiego, gdzie miała tytuł Rzeź. Tam fantastyczna Kate Winslet grała Jodie Foster. Spotykają się dwie pary małżeńskie, porozmawiać o swoich dzieciach, które tam miały jakiś konflikt w szkole. No to siadamy przy stole i rozmawiamy jak dorośli. Chyba nie do końca, bo okazuje się, że konflikty szkolne dzieciaków potrafią się przenieść bardzo na konflikty dorosłych. No i się dopiero zaczyna Rzeź, czyli Bóg Mordu, sztuka Jasmin Rezy, sztuka no hitowa, wystawiona na największych scenach najsłynniejszych teatrów, grana na Broadwayu nieustannie, odkąd jest wystawiana, grana na West Endzie, grana praktycznie wszędzie. I w naszej małym Pałacyku Sokół po raz pierwszy Teatr Bez Rzędów zaprezentuje tą sztukę Bóg Mordu według Jasminy Rezy w obsadzie czteroosobowej. Pozwolę sobie ją podać, bo to nasi goście: Dominika Guzek, Małgorzata Chachlowska, Łukasz Pracki i Lech Walicki, który również jest reżyserem tego spektaklu. Serdecznie Państwa zapraszają, tak jak i my, w czwartek o godzinie 20:00. No będzie to niejako premiera, ponieważ po raz pierwszy w Skawinie zobaczymy tą sztukę w wykonaniu Teatru Bez Rzędów. No i dochodzimy do piątku. Piątek, proszę Państwa, to jest spotkanie z wielką gwiazdą. To jest wieczór wyjątkowy i ogromnie się już na to cieszymy, że nasze zaproszenie przyjęła pani Anna Seniuk. Anna Seniuk wystąpi z Moną monodramem własnego autorstwa opartym o rozmaite te fragmenty literackie, o poezję, ale całość będzie się skupiała wokół tak naprawdę życia teatralnego, wokół przeżyć osobistych, wokół życia w ogóle. No pani Annę Seniuk specjalnie przedstawiać myślę, że nie muszę.
12: Ale warto wspomnieć o 40-latku, absolutnie.
11: Ale to jest pierwsze skojarzenie, które pan oczywiście, pan redaktor ma i pewnie nasi słuchacze, choć oczywiście to jest no strasznie niedocenialne skojarzenie, bo pani Anna Seniuk no, jest aktorką wybitną. Ja uwielbiam teatry z jej udziałem, gdzie dla mnie no, niepokonanym jest Ożenek według Gogola, gdzie pani Anna Seniuk gra tą wydawaną za mąż curuchnę z domu, a jej swatką jest nikt inny jak Irena Kwiatkowska. Więc ja państwu polecam tą wersję Ożenku. Głębokie lata 60. zapewne. Bardzo, bardzo odległy spektakl. Fenomenalna obsada. Przepięknie w ogóle to wszystko zagrane. Cudowne. No i moją drugą ukochaną rolą, nie jest zbyt jak może wymagającą, jest spektakl Zapomniany Diabeł, w którym pani Anna no, grała taką wygnaną ze wsi kobicinę, która się osiedla w chacie za wsią, a w chacie za wsią okazuje się, że wsianie mieszkał diabeł, którego również wygnano z piekła. I diabła gra nie kto inny jak Janusz Gajos. I to jest po prostu duet fenomenalny. Myślę, że spektakl też dość zapomniany, bo rzadko raczej odtwarzany właśnie w teatrze, choć uważam, że należy do złotej setki teatru. Jest fenomenalny. Natomiast, no cóż, Anna Seniuk, no to są też role dramatyczne, o których trzeba pamiętać. Jest wielką wykonawczynią ról w dramatach i komediach Fredry. Tyle ról, że ja naprawdę nie jestem w stanie teraz na szybko państwu powiedzieć, ale oczywiście naród pokochał ją za bycie Magdą Karwowską. Ale dlaczego? No bo my wszystkie kobiety jesteśmy w stanie się utożsamić z nią i z jej problemami, z jej sfrustrowanym mężem. Wobec czego naprawdę no była taką kobietą od serca do serca, bliską nam wszystkim. I nawet jak to się po latach ogląda, ja to oglądam przecież w ogóle, to nie moje pokolenie, nie moje czasy i czasy się zmieniły, no to się to ogląda z wielką życzliwością i takim, kurczę, no kobieta jednak miała ciężko z takim panem, który nie mógł się odnaleźć w nowej rzeczywistości bycia 40-latkiem. Pani Anna jest przesympatyczną osobą, bardzo wychodzącą do widza, więc tutaj to spotkanie też jest takie, proszę mi wierzyć, bardzo bliskie nam. Jest takie bezpośrednie, tak jakby nas witała w swoim domu. Naprawdę zachęcam serdecznie, myślę, że jeszcze parę biletów się znajdzie. Spotkanie z panią Anną Seniuk w piątek o godzinie 20:00 zakończy Skawiński Tydzień Teatralny, ale mamy takie dodatki, jeśli pan redaktor pozwoli, małe suplementy do Tygodnia Teatralnego. To są oczywiście pokazy naszych grup dziecięcych, młodzieżowych oraz warsztatowej grupy młodzieżowo-dorosłej. To są spektakle przygotowywane również przez nich przez cały sezon. One są takim dodatkiem do Tygodnia Teatralnego i oczywiście zaprezentuje się i Teatr Mrówy, i Teatr Nowy, i Teatr Wszystko Gra. Wszystkie trzy prowadzone przez panią Kasię Polus, które zaprezentują swoje spektakle nagradzane tutaj na Gminnym Przeglądzie Teatralnym Melpomena, z którym też wystąpiły na Bajdurku. Już kto widział, to widział, ale nie wszyscy widzieli i to jest takie ukoronowanie sezonu dla nich. Taka wisienka na torcie pokazać się w Tygodniu Teatralnym. Natomiast grupa warsztatowa, która w zeszłym roku nazwała się grupą Na Obcasach, to tam były same panie, jak na razie chyba tak zostało, zaprezentuje spektakl improwizowany też, stworzony scenariuszem Andrzeja Morawy, który prowadzi tą grupę pod znamiennym tytułem Nie mam talentu. No i trzeba to będzie sprawdzić. Zapraszam państwa serdecznie, bo na ten spektakl mamy wejścióweczki bezpłatne, można je rezerwować telefonicznie jak najbardziej. Czy rzeczywiście ta grupa nie ma talentu? Albo inaczej można, czy nie mam talentu to jest takie dumne powiedzenie i stanę na scenie jakiegoś show i pokażę, że nic nie umiem? Czy ci, co pokazują się w tych show, to jednak coś umieją, czy właściwie nie do końca? Czy po prostu każdy może śpiewać, tak? Śpiewać każdy może występować na scenie. No to zobaczymy. Więc grupa Na Obcasach nam o tym opowie, jak to wygląda z tym. Nie mam talentu, czy mam talent, czy mam co pokazać, czy jak nie mam co pokazać, to i tak się pokażę. No dużo takich pytań, nie? I to jest taki mocno, będzie to taki warsztatowy, improwizowany spektakl, starając się też pokazać się umiejętności wszystkich aktorek, bo tutaj niełatwo pogodzić na przykład no, tyle osobowości. To jest kilkanaście osób. Pogodzić osobowości, pogodzić doświadczenie życiowe, pogodzić umiejętności, stworzyć z tego jeden spektakl. To jest bardzo trudna praca. No i zobaczymy, jak sobie dziewczyny poradzą.
12: Co do tego talentu, 21. edycja Skawińskiego Tygodnia Teatralnego, czyli takiego święta teatrów amatorskich, które no też nie mają łatwego życia, bo niejednokrotnie, jak rozmawialiśmy w przypadku Maski, połączenie tego życia zawodowego, prywatnego i jeszcze tego trzeciego na scenie, to jest czasami wyzwanie bardzo karkołomne. I jeszcze, kiedy mamy z tyłu głowy to, że raz w roku jest ten czas wielkich premier, czas czas tego, żeby przetestować też pewnie ten materiał, który udało się wypracować w przeciągu ostatnich kilku, czy może nawet kilkunastu miesięcy. Różnie to bywa. Bardziej dominuje taka ekscytacja przed tym, że ten Skawiński Tydzień Teatralny się rozpoczyna, czy bardziej jednak stres i trema? Czy na pewno to zasiane teatralne ziarno się przyjmie na skawińską glebę?
11: Powiedziałabym na pewno jedno i drugie i dodałabym trzecie, że to jest ten punkt kulminacyjny, po którym każdy myśli, jak już minie, to mogę powiedzieć, uff, mam wakacje, wracamy we wrześniu. Bo to naprawdę, proszę wierzyć, to jest naprawdę ciężka praca. Sama jestem częścią amatorskiego ruchu artystycznego, więc też poświęcam swój prywatny czas z własnej woli, żeby gdzieś chodzić na próby i coś tworzyć. I to naprawdę jest trudne, bo po prostu się nie chce, tak? No to jest bardzo normalne, że jesteśmy zmęczeni, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Także w tym wszystkim jest dokładnie to, co pan powiedział. Jest ekscytacja, że to jest już. Jest zdenerwowanie, bo to już jest już, czy my na pewno jesteśmy gotowi. Jest takie podniecenie, że kurczę, to już jest już, to już zobaczą mnie na tej scenie. Ale jest też okropny stres. Za chwilę ta kurtyna się odsłoni i ja muszę wyjść. Nie? To jest naprawdę mieszanka wszystkiego. A na koniec, jak ta kurtyna już totalnie się odsłoni, my już stoimy do ukłonu, to jest taka ulga. Jest taka ulga i taka satysfakcja i takie po prostu szczęście, że byliśmy świadkami czegoś świetnego, że stworzyliśmy coś i współtworzyliśmy coś fantastycznego. Tam ludzie stoją i klaszczą, nierzadko dają nam kwiaty, tak? I wyglądają, że im się podoba. To naprawdę widać, jak w aktorach zaczyna się napięciem, a kończy się taką czystą radością, bo oni po prostu promienieją na tej scenie. Najważniejsze jest też, zawsze się mówi, żeby się dobrze bawić wzajemnie. Ale to nie jest takie proste, bo bardzo profesjonalnie aktorzy podchodzą do tego, co robią. Nawet jeżeli są amatorami, to nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj każdy pracuje tak ciężko, jak potrafi i jak może, żeby to wszystko po prostu spiąć. No, jak jeden element się gdzieś tam wywali, to jest okropny stres, bo tworzy się coś całościowo. Jak się jest samemu na scenie, to poszło, to ja sobie tekst poszyję, piosenkę zaśpiewam, czego nie dośpiewam, to sobie tam donucę. No ale jak się jest częścią zespołu, to jest jeszcze większy stres, że jak ja nawalę, to się wszystko posypie. Więc proszę nam wierzyć, to jest bardzo profesjonalne podejście do bardzo trudnej pracy, a potem jest takie wielkie szczęście, że to wszystko poszło tak, jak należy. Ja myślę, że ta granica między zawodostwem a amatorszczyzną, amatorstwem, może tak źle mówię, między tym, co amatorskie, a tym, co zawodowe, dawno się zatarła, bo generalnie w dobie, w której każdy może być artystą, każdy może być widziany, nazwijmy, i nazywa się aktorem, występując czy to w reklamówce, czy w paradokumentach, czy na scenie teatru wielkiego, ta granica dawno się zatarła. Natomiast dla mnie wytyczną tego, co jest zawodowe, jest podejście do tego, co robimy i sposób, w jaki do tego podchodzimy. Nie zawsze jest to ten papier z uczelni artystycznej. Pamiętajmy, że wielu naszych fenomenalnych polskich aktorów nigdy nie ukończyło uczelni artystycznej i szkoły aktorskiej, bo po prostu zostali z niej na przykład wyrzuceni. Wielokrotnie też mieliśmy opinię, że to, co oglądają tutaj osoby u nas na scenie w wykonaniu teatru Maska przede wszystkim, no to dawno przekroczyło poziom. To nawet to nie jest amatorskie, to jest lepsze niż to, co ogląda się w teatrach zawodowych, gdzie przyjeżdżają na przykład przyjezdne spektakle, że po prostu nie ma porównania, że tutaj jest wartość sama w sobie i poziom jest niezwykle wysoki.
10: Szczegóły dostępne na ckis.pl. Oficjalnie działają od 3 lat i aktywizują m.in. kobiety poprzez spotkania i działania profilaktyczne. Istniejące od 2023 roku Stowarzyszenie Samborskie Przestrzenie to grupa kobiet tworzących przestrzeń do integracji i dyskusji wśród mieszkańców skawińskiego osiedla. O genezie i działaniach stowarzyszenia opowie Lidia Kiałka.
1: Stowarzyszenie Samborskie Przestrzenie powstało z potrzeby integracji społeczności lokalnej. My jako stowarzyszenie działamy od listopada 2023 roku, ale chęć działania, ona już urodziła się dużo wcześniej. Przez wiele lat na tym osiedlu, ten budynek, w którym się znajdujemy, budynek na osiedlu Samborek, jest od wielu lat. Jego historia jest, to są już dziesiątki lat i on był przeznaczony dla mieszkańców, ale w nim brakowało życia. Tutaj nic się nie działo, nie było miejsca na imprezy, które integrowałyby sąsiadów. Nie działo się tu nic, co by zachęcało tych ludzi do wspólnego działania, do poczucia takiej własnej wspólnoty. W 2023 roku został wybrany nowy zarząd osiedla Samborek, tak jak zresztą na wszystkich pozostałych osiedlach w Skawinie, kiedy były ostatnie wybory samorządowe i wtedy pojawiła się szansa, aby to zmienić. Z grupą mieszkańców zaczęliśmy organizować wydarzenia i spotkania, nie jak jako stowarzyszenie, ale w ogóle jako zarząd osiedla. Okazało się, że ludzie potrzebują, że fajnie postrzegają to miejsce, że potrzebne jest takie właśnie miejsce, w którym można się spotkać, porozmawiać, no, nawiązywać nowe sąsiedzkie kontakty. I tak powstała myśl o stworzeniu Samborskich Przestrzeni jako takiego osiedlowego gniazda dla tej części Skawiny.
12: I czym się zajmujecie?
1: My od samego początku bardzo ściśle współpracujemy z zarządem osiedla Samborek. Działamy na rzecz lokalnej społeczności, planujemy wspólne inicjatywy, a działania mamy bardzo różnorodne, bo są tutaj organizowania wydarzenia, które integrują, tu są wydarzenia kulturalne, edukacyjne. Realizujemy projekty związane ze zdrowiem, profilaktyką, ekologią, a ostatnio nawet z ochroną bioróżnorodności. Przy okazji tych wszystkich wydarzeń współpracujemy z lekarzami, z ekspertami, organizacjami podobnymi do naszej, działającymi na terenie gminy Skawina, no i głównie z wolontariuszami. Pierwszym projektem był projekt, takim jak powstało stowarzyszenie, był projekt dla seniorów. Kolejny pozwalał na to, żeby rozwinąć troszeczkę nasze stowarzyszenie i w wyniku tego projektu powstała myśl, aby zorganizować Święto Ziemniaka. Taki piknik odbył się na Starej Żwirowni w Skawinie i to wydarzenie w tym roku będzie już organizowane drugi raz. Będzie piknikiem, który będzie organizowany cyklicznie na jesień. Dużą wagę przykładamy również do działań skierowanych głównie dla kobiet, które wiadomo, dla nich jest wszystko, dla nas kobiet jest wszystko ważne, a czasami jest tak, że kobiety są na szarym końcu. Dlatego organizujemy spotkania, które dotyczą profilaktyki zdrowia, rozwoju, komunikacji i takiego budowania pewności siebie. Chcemy, aby kobiety mogły w ramach tych projektów i tych działań pomyśleć o powrocie na przykład na rynek zawodowy do pracy po urodzeniu dziecka. W tym roku myśmy taki projekt złożyli, niestety nie dostaliśmy do niego dofinansowania, ale będziemy się starali to realizować w ramach innych środków, innego projektu.
12: Mam wrażenie, że w przypadku tych mniejszych społeczności jest trochę trudniej z działaniem, bo mogłoby się wydawać, że skoro nie robimy czegoś wielkiego dla wielkich mas, to nie ma to żadnego przełożenia, a jednak działacie, a jednak udaje wam się coś zorganizować, czy to właśnie wspomniane spotkania dotyczące zdrowia, czy w ogóle dotyczące integracji mieszkańców Samborka. Tak jak już mieliście okazję jako stowarzyszenie współpracować z mieszkańcami, jaki faktycznie jest odbiór? To jest tak, że od momentu, kiedy zaczęliście tu działać, widać było taki pozytywny odbiór, że kurczę, fajnie, że ktoś wreszcie się tym zajął, że mamy przestrzeń do wspólnego spotkania, tak jak tutaj jesteśmy chociażby w budynku, czy w ogóle te wszystkie inicjatywy podejmowane faktycznie mają sens i ludzie na nie przychodzą i się spotykają i integrują. Czyli w zasadzie wszystkie założenia, takie powiedziałbym, statutowe Samborskich Przestrzeni zostały tutaj wypełnione.
1: Od samego początku no nie było tak cudownie, bo jednak przekonanie ludności lokalnej jest czasami trudne do tego, żeby pozytywnie popatrzyli na to, co się tutaj dzieje, ale też może i dlatego, że w Skawinie w ogóle się dużo dzieje, dużo jest organizacji pozarządowych, które organizują bardzo duże ilości różnych eventów, dlatego my na początku myśleliśmy, że to będzie takie od razu wow, okazało się, że nie, że to powoli, że to jest proces, który trzeba budować po prostu. Na przykład bardzo fajnie współpracuje nam się z harcerzami, gdzie oni tutaj już mają teraz swoją drużynę harcerską i gromadę zuchową. Oni nam bardzo pomagają przy różnych tych naszych wydarzeniach, pomagają przy animacjach, przy zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. No bo nie ukrywajmy, że dzieci i kobiety to jest taka ta grupa, która tutaj najbardziej aktywnie działa. No fajnie, że ta współpraca z harcerzami się pojawiła. Oni na przykład w tym roku już jadą też na obóz tutaj z dziećmi naszego osiedla, bo to też pomaga uczyć odpowiedzialności i wychowania tych dzieci i takiego zaangażowania społecznego, bo no, w obecnych czasach jest to, nie ukrywajmy, bardzo trudne. Na wydarzeniach, gdzie robiliśmy wydarzenia na dotyczące promocji zdrowia kobiet, bywało tutaj i po 100 osób. Dlatego nam ostatnie wydarzenie musieliśmy przenieść do Dworku Skawińskiego, bo my nie mamy aż tutaj takiego zaplecza organizacyjnego, żeby dla takiej dużej grupy osób zorganizować takie spotkanie. Pikniki są sąsiedzkie organizujemy tutaj przy tym budynku, przy siedzibie Centrum Aktywności Kulturalnej. Już za kilka dni, bo 21 czerwca w niedzielę organizujemy czwarty sąsiedzki piknik samborski, na który różnie. Tutaj przychodzi od 70 do 100 osób i też, ponieważ jesteśmy już znani na Skawinie, to nie są osoby tylko z naszego osiedla, tylko również z innych, z osiedla awaryjnego, z przemysłowego. Przyjeżdżają mamy z dziećmi, których dzieci chodzą do przedszkoli skawińskich, bo tam też się reklamuje. wiemy, jak organizowaliśmy. Na przykład ostatnio był tu organizowany ekologiczny Dzień Dziecka. To było tutaj, dzieci poznawały rośliny związane, rośliny miododajne, było o pszczołach, osiali tutaj kwiaty miododajne, no super zajęcia były. I były tutaj dzieci też ze Skawiny, niekoniecznie z naszego osiedla.
12: To, co pani wspomniała, na terenie Skawiny jest mnóstwo tych organizacji pozarządowych, w skrócie mówiąc NGO-sów, bo jest ich przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie już kilkadziesiąt, tak. I myślę, że nawet dla takiego nowego stowarzyszenia jak wasze, bo liczycie sobie tak naprawdę 3 lata, nie jest pewnie też łatwo, bo to powiedzieliśmy sobie, że trudnym jest przekonać miejscowych jak najbardziej, natomiast też przebić się z czymś. Wiadomo, że część działań pewnie w jakiś sposób się krzyżują, to znaczy, że bazujemy czy obracamy się w podobnych płaszczyznach, a czy wy od początku chcieliście się właśnie czymś wyróżniać, czy może patrzyliście trochę na starszych kolegów i koleżanki, tu mówię oczywiście bardziej o ich stażu jako stowarzyszenia i fundacje, żeby z jednej strony może się trochę posiłkować tym, co robią, i z drugiej może znaleźć tą taką niszę, gdzie samborskie przestrzenie mogłyby być czymś wyjątkowym na terenie gminy Skawina.
1: Jak zakładaliśmy stowarzyszenie, nam najbardziej zależało na integracji mieszkańców lokalnie. To, co się teraz dzieje, wynika po prostu z potrzeby i z tego, jak jesteśmy odbierani. Działania dotyczące profilaktyki i zdrowia kobiet, no to był taki strzał w dziesiątkę z naszej strony i w tym momencie będzie już w październiku będzie kolejne, to już będzie chyba piąte takie forum kobiet dotyczące właśnie, to się nazywa Forum Kobiet Świadomych, dotyczące właśnie profilaktyki i zdrowia. Każde z nich jest poświęcone innym tematom. Czemu będzie poświęcone kolejne, to jeszcze dzisiaj nie będę zdradzać, ale to, że mamy wsparcie z gminy Skawina, dzięki środkom i dofinansowaniu z gminy Skawina, z powiatu krakowskiego, dzięki partnerom, darczyńcom, wolontariuszom, możemy działać i realizować programy, które tak naprawdę wynikają z potrzeby chwili. Na przykład program, który pisaliśmy, projekt związany z ekologią, dotyczący bioróżnorodności i roślin miododajnych, pszczoły. To jest temat, to jest taka chwila. Wiemy, co się dzieje z pszczołami, wiemy, jaki to jest zagrożony gatunek. Napisaliśmy projekt, realizujemy. Dzieci się bardzo dobrze przy tym bawiły, poznawały rośliny, bardzo uważnie słuchały wykładu o pszczołach. To czasami to są projekty, które się rodzą po prostu z potrzeby chwili. My mamy teraz piknik sąsiedzki, który będzie, jego tematem przewodnim jest bezpieczeństwo. Wiemy, jakie to jest teraz ważne. I to jest zarówno bezpieczeństwo od strony pożarniczej, od strony poczucia bezpieczeństwa przez kobiety, bo będziemy mieli tutaj zajęcia z karate dla kobiet. O zdrowej żywności. Jeżeli jeszcze byśmy chcieli też zaprosić policję, żeby tutaj powiedziała o takim czymś jak jazda na hulajnogach. No to jest bardzo niebezpieczne czasami. Także to wynika z potrzeby chwili. O plecaku ewakuacyjnym. To są rzeczy, które się rodzą na bieżąco. My czasami piszemy projekty, które po prostu one się potrafią jakby wstrzelić w to, co się dzieje wokół nas.
12: I czy wy prowadzicie na przykład jakąś rekrutację do stowarzyszenia? Bo zakładam, że im więcej jest działań, tym więcej potrzeba rąk do pracy, a każdy też patrzy na taką działalność jako z jednej strony bardzo potrzebną, to jasna rzecz, ale no jednak trzeba poświęcić bardzo dużo tego czasu wolnego na to, żeby coś właśnie zorganizować, napisać projekt, doprowadzić go do końca, ściągnąć tutaj ludzi, dzieci, młodzież, starszych, kogokolwiek, kogo akurat dotyczy dane wydarzenie. Porównując to z początkami, czy jest was więcej, mniej, jak to jest?
1: Na początku było nas 16 osób, teraz w stowarzyszeniu jest 26. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą, mamy ostatnio 2 nowe członkinie, jedną nawet z Ochodzy.
12: W ogóle nie tylko mieszkańcy Samborka.
1: Nie tylko, bo to nie jest organizacja, która skupia. Mam koleżankę, która jest z Krakowa i też u nas działa. To nie są tylko ludzie ze Skawiny, co z Samborka. Ale wszystko to, co nam się udało stworzyć, to stworzyliśmy własnymi siłami, dlatego że nasze działanie jest tylko i wyłącznie w ramach wolontariatu. My nie bierzemy żadnego wynagrodzenia za to. My to wszystko, co robimy, robimy w godzinach popołudniowych, dodatkowo, mimo naszych ogromnych ilości zajęć. Przecież to są kobiety, które mają dzieci, pracują zawodowo. Stworzyliśmy taką grupę, bo wiadomo, że w czymś takim zawsze jest grupa, która jest jakby grupą taką roboczą. Może brzydko to brzmi, ale to tak wygląda. I tych dziewczyn jest coraz więcej. Przy okazji organizowania Forum Kobiet Świadomych powstało coś takiego, co się nazywa Dobre Towarzystwo. To jest grupa kobiet, która spotyka się tutaj zawsze w ostatni piątek miesiąca, po to, żeby spędzić czas w naszym gronie, nie tylko po to, żeby zawsze pracować i mieć coś do zrobienia, tylko żeby się spotkać i miło spędzić czas, pogadać o wszystkim. Ale też takie inspirujące, bo ostatnio właśnie koleżanka, która dołączyła do stowarzyszenia, tutaj przedstawiała projekt dotyczący swojego pomysłu na to, co można by zrobić dla dla kobiet, wakacje u nas. Dlatego zapraszamy każdą chętną kobietę, bo to jest dla kobiet głównie, na takie spotkania dobrego towarzystwa w każdy ostatni piątek miesiąca o 19:00. To, co nam się udało zrobić, to zrobiliśmy sami. Dzięki zaangażowaniu i mieszkańców, i pracy społecznej. Ale no, to jest naszym największym problemem, no jak i pewnie każdej jednostki, to są sprawy finansowe. Bo my byśmy chcieli, my dorzucamy do tego naszego gniazda takie małe gałązki, żeby to funkcjonowało, ale chcielibyśmy, żeby do tego gniazda dołączyły też przedsiębiorstwa działające na przykład na terenie tutaj naszego osiedla, bo projekty to są takie pieniądze, że to są stricte związane tylko z realizacją danego projektu. Ciężko tam jest kupić. To nie jest projekt na to, żeby stowarzyszenie pozyskało jakieś nowe sprzęty. Dlatego na przykład zakup takich winderów, żebyśmy byli bardzo bardziej widoczni na osiedlu, żeby ludzie wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Czy mamy salę, piękną salę, taką dużą świetlicę, gdzie mamy scenę. Ale na tej scenie na przykład nam brakuje mównicy. I to nie tylko dla nas, żebyśmy my mogli w ramach zebrań, wydarzeń, tutaj jakichś prelekcji występować, ale również w tym mogliby brać ludzie młodzi udział, którzy by tu przyszli i by sobie mogli ćwiczyć takie wystąpienia publiczne. Bo to jest, sama wiem z własnego doświadczenia, to jest trudne. Jeden umie, drugi nie umie. Trzeba się tego po prostu nauczyć. No i właśnie dlatego takich inwestycji nam brakuje, czyli brakuje nam, aby też dostrzegły nas firmy działające tutaj lokalnie. My mamy tutaj kilka firm, które działają lokalnie. No ale z pozyskiwaniem środków jest najgorzej i wiem to, no, że to nie tylko u nas jest największy problem.
12: I biorąc to wszystko, o czym sobie powiedzieliśmy, pod uwagę, jak wy, jako członkowie Samborskich Przestrzeni, widzicie przyszłość stowarzyszenia? Czy będziecie chcieli jeszcze bardziej gdzieś wychodzić w przestrzeń z Kawina, a może nie tylko? Czy będziecie skupiać się na tym, co było do tej pory i jeszcze to wzmacniać? Jak tak najbliższe te kilka lat mogą wyglądać w Samborku?
1: Ja już wiem, że wszystko rodzi się powoli. To jest maraton, a nie sprint.
12: Więc cierpliwość.
1: Udało nam się nawiązać już stałą współpracę z Ambasadą Bioróżnorodności. To jest organizacja z Radziszowa. Pracujemy z Fundacją Aktywnej Edukacji. To jest fundacja z Krakowa, która z nami tutaj organizowała projekty dla seniorów w zeszłym roku. I ona, ta fundacja, też będzie na naszym pikniku sąsiedzkim, bo to z nią będą te warsztaty karate dla kobiet. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cedronu z Woli Radziszowskiej. I z nimi będziemy mieli też projekt we wrześniu. My tam pojedziemy w ramach projektu mobilnościowego. Tam będzie wycieczka po Woli Radziszowskiej, oprowadzanie po zabytkach. Mam nadzieję, że uda się nawiązać taką już stałą też współpracę. Także wychodzimy poza gminę. Same dwa projekty, które teraz będą realizowane w ramach dofinansowania z powiatu, świadczą o tym, że my wychodzimy za Skawinę.
12: W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: sprawa. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Ochroniarze zawieszeni do końca postępowania, nieoficjalnie dowiedziała się nasza reporterka. To potem jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Szpital prowadzi swoje postępowanie. Sprawą zajmuje się też krakowska policja. O szczegółach Karolina Suder.
2: Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć dwa razy pielęgniarkę. Szpital prowadzi swoje postępowanie. Sprawę badają też policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, mówi Piotr Szpiech z miejskiej policji.
3: Kiedy zauważyliśmy, że takie nagranie pojawiło się w przestrzeni medialnej, wszczęte zostały czynności sprawdzające po to, aby sprawdzić, czy w tej sytuacji nie doszło do naruszenia przepisów prawa. Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu. Również policjanci ustalają świadków, osoby, które mogły widzieć to zdarzenie. W tej chwili policjanci analizują ten materiał. Jeżeli okaże się, że w tej sytuacji doszło do złamania przepisów, no to osoby, które się tego dopuściły, muszą się liczyć z tym, że będą rozliczane i będą wyciągane wobec nich konsekwencje.
2: Zdaniem Dariusza Nowaka, byłego policjanta, interwencja ze strony ochroniarzy wygląda jednak mało profesjonalnie.
4: To jest jakiś chaos, niepotrzebne nerwy, agresja. No wygląda na to, że nie do końca ci panowie wiedzą, jak sobie z tym człowiekiem poradzić. On przypuszczalnie wcześniej był rzeczywiście agresywny, pod wpływem alkoholu. No jest to człowiek, który powoduje jakieś zagrożenie. No ale w momencie, kiedy to wszystko widzimy, on po prostu leży na łóżku, czy też na noszach, próbuje wstać. Jest możliwe przytrzymanie takiego agresywnego pacjenta przez pracowników ochrony. I to nie pracownicy ochrony powinni o tym decydować, ale powinno się to odbyć w obecności personelu medycznego, czy to lekarza, czy też pielęgniarki, no kogoś, to decyduje o tym, że panowie, no przytrzymajcie go, bo on jest agresywny i po prostu boimy się, że coś zrobi. Z tych dwóch pracowników i jeden też gdzieś tam próbuje popychać tego człowieka tak, żeby on z powrotem leżał na tym łóżku, bo on próbuje wstać, próbuje go też do niego coś mówić, argumentować, wygląda to trochę na modlitwę, na zaklinanie. Drugi, no jest bardziej agresywny, wygląda na to, że podchodzi, zadaje tutaj ciosy rękami gdzieś w okolice głowy. No to jest oczywiście już zupełnie niedopuszczalne. To może być zakwalifikowane jako po prostu przestępstwo.
2: Przedstawiciele szpitala podkreślają, że pracownicy SOR-u zostali ponownie przeszkoleni, jak zachowywać się wobec agresywnego pacjenta. A przypomnijmy, to właśnie w tej placówce rok temu napastnik zaatakował nożem ortopedę. Lekarza nie udało się uratować.
1: Powtórki referendum nie będzie, przynajmniej na razie, bo krakowski sąd oddalił protest referendalny Edwarda Nowaka. Były opozycjonista z czasów PRL-u domagał się ponownego przeprowadzenia referendum ze względu na, jak twierdzi, łamanie ciszy referendalnej przez polityków i inne osoby publiczne. Sędziowie uzasadnili, że choć dochodziło do łamania ciszy, to nie da się udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik głosowania.
5: Wyroków sądu się nie kwestionuje. Ja jestem człowiekiem, który uznaje prawo i walczy o praworządność. Więc na pewno nie podważam wyroku, natomiast no, słuchając tak wyraźnie tego uzasadnienia, odniosłem takie wrażenie, że sąd przyznaje mi rację, tylko oddala protest. No jestem oczywiście rozczarowany, bo uważałem, że sprawa ma na tyle wielki ciężar gatunkowy, że rozstrzygnięcie powinno być inne. No ale jest takie, jakie jest i będę się zastanawiał, co robić dalej, czy się odwoływać, czy nie. No, muszę się zastanowić.
6: Jan Hoffman, obywatelski kandydat na prezydenta Krakowa. Tak to jest, że różne osoby usłyszą ten sam wyrok i zinterpretują go całkowicie inaczej. Dla mnie to, co powiedział sąd, to co ja wyłowiłem z treści orzeczenia i to, co mnie zdziwiło, to to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować no, albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny, ale nie wiemy, no ktoś nie bierze za to odpowiedzi. odpowiedzialności, tak? Jeżeli sąd wskazuje, że wiele tych przypadków, które były analizowane, nie są w ogóle wykazane, kiedy zostały wygenerowane, nie wynika z nich nic, no to mamy kolejny problem. I wreszcie, abstrahując od tego, że rzeczywiście z treści orzeczenia sądu wynika, że do jakichś naruszeń ciszy wyborczej doszło, to przypominam Państwu, że sąd podzielił te naruszenia poważne, gdzie doszło i to być może nie miało wpływu na wynik głosowania, albo nie wykazano, od tego, gdzie w ogóle do naruszenia ciszy wyborczej nie doszło i tych przypadków sąd bardzo dużo wymienił, mniej więcej tak na moje oko porówno, a może nawet więcej było tych przypadków, gdzie do naruszenia ciszy nie doszło, ale przede wszystkim istotne, i to chcę powiedzieć z punktu widzenia czysto prawnego, miejscem, gdzie powinno być rozpatrywane, czy postępowaniem, w którym powinno być rozpatrywane ewentualne naruszenie ciszy wyborczej, jest postępowanie wykroczeniowe. Nie protest, o tym sąd też wyraźnie tutaj mówił i wskazywał, dlaczego to nie mogłoby być podstawą, dlaczego trudno wykazać jest właśnie związek, bo my nie wiemy na przykład, czy jakiś materiał, jeżeli on naruszał ciszę, czy on zachęcał, czy zniechęcał, czy obrzydzał ideę referendum. To jest kwestia indywidualnego odczucia, tego się nie da zbadać. Gdyby wnioskodawca traktował to poważnie, w ogóle ten swój protest, to by złożył wniosek o opinię biegłego, żeby chociaż próbować to od strony jakiejś takiej złapać procesowej, ale tego nie zrobiono.
7: Zbigniew Zgód, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznik prasowy do spraw cywilnych. Przede wszystkim sąd stwierdził, że protest nie odnosi skutków w postaci unieważnienia referendum. To jest pierwsza kwestia, więc w ogóle tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Postronom służy prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego. W jaki sposób to może wpłynąć? To może wpłynąć w ten sposób, że dopóki nie zostaną rozpoznane te protesty, nie można wyznaczyć terminu przedterminowych wyborów na prezydenta miasta Krakowa, no bo dopiero z chwilą, kiedy sąd zakończy ich rozpoznawanie, w ogóle możemy mówić o tym, że jest potrzeba przeprowadzenia takich wyborów.
1: Edward Nowak wciąż może złożyć odwołanie od decyzji, dopóki sąd nie wyda ostatecznego prawomocnego postanowienia. Nie można wyznaczyć ostatecznej daty pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa. A w sądzie był nasz reporter Olek Ruszkowski. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę, mówi Barbara Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
8: Ten mężczyzna był poszukiwany przez policjantów od ubiegłego roku. To wtedy, zanim wystawiono list kończy, jak również europejski nakaz aresztowania. Wiedzieliśmy, że ten człowiek, gdy dowiedział się, że jest poszukiwany przez policję, gdzie wyjechał poza granicę naszego kraju i ustaliliśmy, że znajdował się w Hiszpanii, a dokładnie w Barcelonie. To tam właśnie wiódł bardzo bogate życie, korzystając z luksusowych hoteli, jeżdżąc ekskluzywnymi samochodami. Trwonił mu pieniądze, które pochodziły z przestępstwa, gdzie zostały wyłudzone od osób poszkodowanych, od osób zazwyczaj starszych, metodą na legendę. Wiedzieliśmy, że ukrywa się właśnie tam, dlatego nawiązaliśmy kontakt z oficerem łącznikowym polskiej policji, który stacjonował w Hiszpanii, to on przekazał tą informację hiszpańskim organom ścigania i właśnie w ubiegły czwartek doszło do zatrzymania tego 24-latka. Był bardzo zaskoczony działaniem policji, tym, że został w końcu namierzony. Ten mężczyzna przebywa teraz w hiszpańskim areszcie i czekamy na deportację tego mężczyzny do naszego kraju, gdzie poniesie już konsekwencje karne. Śledczy ustalili jeszcze samochód tego mężczyzny. On korzystał z niego, gdy przyjeżdżał do Krakowa. Było to luksusowe Ferrari, które było ukryte na parkingu pod siedem jednego z krakowskich hoteli. To luksusowy samochód wart ponad 1 000 000 zł. Ten mężczyzna pełnił w strukturze przestępczej bardzo taką wysoką pozycję. Był liderem, koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia. To kolejny zatrzymany, bo w sumie w tej sprawie, która jest nadzorowana przez prokuraturę okręgową w Tarnowie, zatrzymaliśmy już 63 osoby, z czego 52 zostały już tymczasowo aresztowane. Sprawa jest rozwojowa i w najbliższym czasie oczywiście planujemy dalsze zatrzymania osób powiązanych z tą siatką przestępczą, z tą mafią wnuczkową.
1: Czujemy niedosyt, ale i tak jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tym historycznym dla nas turnieju, mówią krakowscy golboliści. Ci są trzonem męskiej kadry narodowej, która zajęła 11 miejsce podczas Mistrzostw Świata w Chinach. Kobieca reprezentacja uplasowała się na 12 miejscu. Oczekiwania zawodników i trenerów były wyższe, ale jeszcze nic straconego. Przed biało-czerwonymi kolejne ważne starty, w tym rywalizacja o wyjazd na Igrzyska Paraolimpijskie do Los Angeles.
9: Zacznę od gratulacji samego uczestnictwa w tych Mistrzostwach Świata, bo czasu mieliście na przygotowanie niewiele. Wy w ostatnim momencie tak naprawdę ledwo ponad miesiąc przed tymi rozgrywkami dowiedzieliście się oficjalnie, że tak, jedziecie. W przypadku mężczyzn, u kobiet była ta informacja troszkę wcześniej. Jak wyglądały te przygotowania? No i jak w ogóle oceniasz ten turniej? 11 miejsce u mężczyzn, 12 miejsce u kobiet. Założenia pewnie były wyższe.
10: Troszkę emocje już opadły, więc już głowa jest taka spokojniejsza. Piotr Szymala, trener główny kadry polskiej w golbal, mężczyzn i kobiet. Witam serdecznie. Zacznę od kobiet. Tą informację tak dostaliśmy wcześniej, ale tak naprawdę od stycznia żeśmy się już przygotowali do sezonu i docelowo gdzieś każdy podświadomości jakoś wierzyłem w to, że dwie kadry pojadą. To też ogłosiliśmy na gali Gutmany w Warszawie. Później to się tam zmieniało. Wszystko, myśmy dużo informacji też tam podawaliśmy do mediów, do głównej federacji. My, czyli ja, trener Filip, a także prezes, nasz opiekun Jacek Szurgot. Więc tych po prostu jakby próśb, żeby przywrócili nas powrotem, bo tak według rankingu należa nam się ten wyjazd i dla kobiet, i dla mężczyzn. Więc ja jestem bardzo zadowolony i z kobiet, i mężczyzn. Odnośnie kobiet, to 12 miejsce tak naprawdę uważam za duży sukces, gdzie mamy bardzo młody skład, są dwie zawodniczki doświadczone, starsze wiekowo, ale pozostałe cztery to jest cały czas kadra juniorska, która również będzie w Mistrzostwach Świata Juniorów w Kazachstanie uczestniczyła. Do tego jeszcze dojdą dwie, trzy zawodniczki i tam będzie rywalizacja o miejsca. Więc mamy młody skład i tak naprawdę ta młodość przez większą część turnieju grała. Oczywiście pozostałe zawodniczki też wchodziły, ale skupialiśmy się tutaj tak naprawdę na tych czterech zawodniczkach. Myślę, że zadowolone są dziewczyny. My jako sztab odnośnie kobiet, no to myślę, że no zrobiły nawet ponad stan tego, co mogły, bo naprawdę poziom tu był mega wysoki.
9: Ostatecznie 12 miejsce. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy jeszcze w Krakowie i tutaj założenie było takie, że no będzie ta pierwsza dziesiątka. To się nie udało. Jak wyglądał ten turniej z twojej perspektywy? Czego było sporo? Myślę, że emocji na pewno. Czego może zabrakło według ciebie?
11: Emocji było dużo. Alicja Mazur i jestem lewoskrzydłową w kadrze narodowej oraz w grupie Termalika Kraków. No założenie było nie spaść poniżej tego 10 miejsca. Nie udało się, ale uważam, że i tak top 12 to jest bardzo wysoko jak na poziom tych mistrzostw.
9: No bo u was historyczny w ogóle taki moment, kiedy no sama wasza obecność jest tutaj historyczna, więc myślę, że to jest na pewno największy sukces w ogóle tych mistrzostw.
11: Tak, zgadza się. Kobieca reprezentacja pierwszy raz pojechała na tak duże wydarzenie, jakim są Mistrzostwa Świata.
9: Jak tobie się w ogóle grało? Jak czułaś się na boisku? Co według ciebie teraz mogłaś zrobić lepiej, a co zrobiłaś według ciebie bardzo dobrze?
11: No na pewno lepiej mogłaby wyjść nam obrona, mi i reszcie drużyny. Co zrobiliśmy dobrze? Uważam, że dobrze zagraliśmy rzutowo. No turniej był bardzo ciężki. Z mojej perspektywy no poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Uważam, że wszystkie drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze.
10: Jeśli chodzi o mężczyzn, no to tutaj uważam, że niedosyt został, no bo tak naprawdę 57 sekund przed, jeśli mówię oczywiście w grupie najpierw, to pierwszy mecz wygraliśmy z Finlandią, drugi mecz, no prowadziliśmy cały czas i te 57 sekund zmieniło nas i naszą pozycję w tabeli i nasze wyjście z grupy, no i tutaj tak naprawdę czuję duży niedosyt, no, tak samo jak zawodnicy, bo gdybyśmy ten mecz przynajmniej zremisowali, to wtedy wychodzimy z grupy, bo bilans bramek mieliśmy korzystniejszy niż mimo tej wysokiej porażki z Japonią. Ten mecz nam w ogóle nie wyszedł. Do połowy jeszcze było w miarę dobrze, a już druga część spotkania, no to już lepiej zapomnieć o tym.
9: No ale Japonia też trudny przeciwnik, prawda? To są mistrzowie olimpijscy z ubiegłych igrzysk, prawda? Jednak ten drugi mecz z Argentyną był taki kluczowy i to ten trzeba było wygrać. Czego tam zabrakło?
10: No teraz można sobie gdybać, tak? Może jakieś zmiany w końcówce, może jeszcze jakoś, nie wiem, no bardziej zmotywować chłopaków. Wydawało mi się, że wszystko żeśmy zrobili dobrze i tak naprawdę no trzeba było tylko troszeczkę przesunąć tę obronę i do tego ostatniego strzału się przygotowywać, a mieliśmy na to czas i powiedzieliśmy to zawodnikom. No niestety no zawodnik popełnił, tak naprawdę cała drużyna popełniła błąd, bo tutaj nie chcę, bo wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy, żeby kogoś nie obwiniać, ale no szkoda tej akcji, czy nawet tych dwóch akcji, bo tak jak mówię, no do 50 sekundy, siódmej prowadziliśmy jeszcze, no ale no co my teraz możemy? Nic. No cieszy nas to, że wygraliśmy ten mecz z Kanadą, też bardzo zacięty mecz. Tutaj na ostatnie właśnie tą dogrywkę, na te ostatnie akcje jeszcze zmobilizowaliśmy chłopaków dopingiem z dziewczynami i ze sztabem. No i cieszy mnie to, że chłopaki naprawdę dali radę. No i te 11 miejsce nie jest naszym sukcesem, bo tak naprawdę gdybyśmy wyszli z grupy z tego drugiego miejsca, bo Japonia oczywiście wyszła z pierwszego, no to wtedy byśmy trafili na Niemców. No a Niemców tak naprawdę mamy opanowanych i wiemy, że to był mecz na żyletki i tam by wszystko mogło się zdarzyć w tym meczu, bo my potrafimy z nimi grać.
9: Myślę, że na pewno byłoby bardzo emocjonalnie, ale faktycznie 11 miejsce to już stało się faktem. Bartku, jak ty oceniasz te mistrzostwa z perspektywy swojej? Jak ty się czułeś na boisku w ogóle w tym czasie? Jak też oceniasz no, swoją też współpracę z drużyną w ogóle całe te zawody?
12: No ja myślę, że zarówno jak i każdy z nas osobna i my jako drużyna mieliśmy lepsze i gorsze momenty na boisku na tym turnieju. Bartłomiej Niesyczyński, zawodnik reprezentacji Polski w golbal oraz Brookbet Termaliki Kraków. Próbowaliśmy zagrać to, co potrafimy najlepiej. Nie zawsze to wychodziło tak, jakbyśmy chcieli. Były momenty, kiedy nasza gra wyglądała naprawdę dobrze. Były też takie momenty, po których my musieliśmy wyciągnąć wnioski, tak żeby nie powielać naszych błędów. Więc finalnie te nastroje mogą być mieszane, szczególnie gdzieś tam w trakcie trwania turnieju, gdzie był ten moment, że mieliśmy nadzieję na coś więcej. Wtedy na gorąco pozostał niedosyt. No ale walczyliśmy o to, co mogliśmy walczyć, czyli od pewnego momentu o 9 miejsce. Z tej walki wyszło to, że skończyliśmy turniej na 11 miejscu. No i tak z perspektywy całego turnieju, całego okresu przygotowań, to w jakim miejscu byliśmy jeszcze rok czy dwa lata temu jako drużyna, gdzie tak naprawdę odnosiliśmy sukces za sukcesem od awansu z dywizji B w Europie do dywizji A, potem przez grę w dywizji A zagwarantowaliśmy sobie to miejsce na Mistrzostwach Świata, więc tak naprawdę bardzo szybko dokonaliśmy tego progresu i gdyby ktoś nam jeszcze dwa sezony temu powiedział, że my pojedziemy na Mistrzostwa Świata i będziemy tu walczyć jak równy z równym z najlepszymi ekipami, to pewnie każdy brałby to w ciemno, więc z perspektywy czasu i całości tych przygotowań na pewno musimy cieszyć się tym, co jest, wyciągnąć wnioski i teraz po prostu pilnować sobie tego miejsca na tej imprezie, bo jesteśmy na ten moment siódmą drużyną w rankingu światowym i myślę, że jeżeli będziemy taką postawę prezentować dalej, to to miejsce będzie nam gwarantowało występy na kolejnych mistrzostwach, a to doświadczenie, które zebraliśmy tutaj, na pewno zaprocentuje. No i wtedy już być może będziemy wystrzegać się takich błędów, jakie popełniliśmy tutaj. Może były to takie błędy wywołane też rangą imprezy. No i na pewno będziemy lepsi po tym turnieju i na pewno mamy się z czego cieszyć.
13: Na pewno to 11 miejsce jest to powód do dumy. Szymon Tyburski, środkowy reprezentacji Polski w golbolu oraz w drużynie Brookbet Termalika Kraków, ponieważ mimo nieosiągnięcia naszego celu, które sobie założyliśmy, czyli te top 8 wyjście z grupy, to zagraliśmy bardzo dobry turniej. Mimo to no niestety w grupie nam za dobrze nie poszło, co przeważyło na tym, że zajęliśmy to 11 miejsce. Jednakże myślę, że wszystkie wnioski zostały wyciągnięte i na pewno wrócimy mocniejsi na następne Mistrzostwa Świata.
9: Ty tak naprawdę tutaj w tej kadrze byłeś no, jedynym takim nominalnym środkowym. Owszem, miałeś swojego zastępcę, ale jednak faktycznie ty na środku grasz tutaj od zawsze niemalże. No i przewodzisz tym środkowym miejscem na boisku. Czułeś już zmęczenie? No bo to są codzienne mecze, to tych rozgrywek jest tu bardzo dużo, a tak jak mówiliśmy, przeciwnicy, no to też było nie lada wyzwanie. Jak ty się czujesz w ogóle po tym turnieju?
13: Zmęczony na pewno, jednak faktem jest to, że jeden mecz niby jest niczym, ale jednak jak grasz już siódmy mecz rzędu, no to jednak czujesz to zmęczenie i wpływa to na twoją grę. Doskwierał mi brak zmiennika, który mógłby faktycznie zastąpić mnie choć na połowę czy tam jeden mecz, ale ostatecznie dałem radę, więc myślę, że to dzięki przygotowaniom przed mistrzostwami, więc ja jak najbardziej jestem zadowolony ze swojej gry.
9: Przed wami tak naprawdę kolejne starty, zarówno te i kadrowe, i te lokalne, o których zaraz troszeczkę pewnie więcej powiemy. Ta impreza, te Mistrzostwa Świata, to była taka droga do Igrzysk Paralimpijskich, które odbędą się w Los Angeles. Tu się nie udało, ale tak naprawdę jeszcze macie szansę, żeby na tę ścieżkę wejść. To nawet trener pokazuje, że dwie szanse. No właśnie, co to się będzie w takim razie działo w kadrze w tych kolejnych miesiącach bądź latach? Jak ten terminarz rozgrywek wygląda?
10: No jeśli chodzi o teraz kadrę seniorską, no to mamy troszeczkę odpoczynku od siebie. Teraz będziemy się zajmowali kadrą juniorską na obozach i w Ucisku, w Jastrzębiej Górze. Przed nimi te Mistrzostwa Świata w Kazachstanie. Rozgrywki klubowe będą szły swoim torem. Teraz turniej będzie jeszcze w Lublinie dla dzieci. Następnie Mistrzostwa Polski Juniorów w Wiśle, Puchar Polski w Warszawie, drugi turniej Mistrzostw Polski w Szczecinie i finałówka w Krakowie. Będzie również turniej w Dąbrowie Górniczej pod koniec grudnia, gdzieś tam chyba 11-13 z tego co pamiętam. To jeśli chodzi o rozgrywki krajowe i kadrowe do końca roku. W przyszłym roku, to co właśnie wspomniałem, mamy dwie szanse odnośnie Igrzysk Paralimpijskich. Będzie to w turnieju kwalifikacyjnym IPSA Game, który będzie w Uzbekistanie. Rozmawiałem z głównym przedstawicielem IPSY, jak to właśnie będzie wyglądało, czy będzie brany pod uwagę ranking, czy bez zgłoszenia, czy coś. On jeszcze do tej pory nie wiedział tego, więc czekam na niego. Właśnie powiedziałem, że prosimy o taką informację mailowo, żebyśmy też mogli się do tego przygotować i zaplanować wszystko na przyszły rok. No i Mistrzostwa Europy dywizji A w Szwajcarii, to będzie w sierpniu i stamtąd również jest jedno miejsce na wyjazd na igrzyska. Na naszą korzyść, niekorzyść jest to, że Niemcy już mają te kwalifikacje, więc jedno miejsce się zwiększa, jedna szansa na igrzyska się zwiększają. Postaramy się zrobić i tak znacie mnie, że jak trener powie coś, no to stara się tego dopełnić i postaramy się na te dwie imprezy, znaczy na Mistrzostwo Europy oczywiście, że pojedziemy, ale ten turniej kwalifikacyjny, który również by nam dawał szansę, no bo ten poziom nas naprawdę idzie w górę i tak jak tu właśnie wicekapitan Bartek powiedział, trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo jeszcze ktoś by mi powiedział, że dwa lata temu, czy nawet trzy, tak, jak żeśmy zaczynali od tych sukcesów juniorskich, Mistrzostwo Świata w Brazylii, to bym nie powiedział, że uda nam się do Chin kiedyś pojechać tutaj i na taką rangę i uczestniczyć jak równy z równym z wszystkimi tutaj zespołami. Więc cieszmy się tym, co jest. Ja wszystkim serdecznie dziękuję kibicom za wsparcie nasze w Polsce, a także wszystkim zawodnikom i całemu sztabowi to, co nam się tu udało osiągnąć. Dziękuję serdecznie.
9: A lokalnie, krakowsko, bo trzeba przyznać, że Kraków jest tutaj trzonem męskiej reprezentacji i u was tego Krakowa jest sporo. A wy faktycznie jedziecie też po tego klubowego mistrza świata, jak tutaj słyszę w kuluarach. Co to będą za zawody?
12: No tak, do klubowego mistrza świata jeszcze droga troszkę nam się przedłuży, bo najpierw musimy do tych mistrzostw świata klubowych się zakwalifikować, a żeby to osiągnąć, mamy szansę jeszcze w tym roku we wrześniu poprzez turniej Ligi Mistrzów klubowej, która odbywa się w Berlinie. Jest to turniej finałowy, na który już wywalczyliśmy sobie kwalifikacje, więc skupiamy się oczywiście na tych rozgrywkach ligowych, krajowych, ale to na pewno byłaby taka wisienka na torcie, żeby osiągnąć jakieś topowe miejsce na skalę europejską też jako klub. Nie będzie to łatwe, no bo co prawda my w kadrze Polski można powiedzieć, że jesteśmy takim trzonem jako ci reprezentanci Krakowa, ale na nasze może nieszczęście to wygląda tak samo w wielu innych klubach, które też tam będą i tam też będzie wielu reprezentantów swoich krajów, więc można powiedzieć, że ci zawodnicy, z którymi my mierzymy się na Mistrzostwach Europy, to tak naprawdę będziemy się również klubowo jako Kraków z nimi mierzyć na boiskach Ligi Mistrzów.
11: Teraz przed nami Mistrzostwa Polski we wrześniu, zaczniemy i myślę, że pokażemy się z jak najlepszej strony. Też Kraków kobiety będą grały teraz od 3 lat. No, pierwszy sezon zagramy tak naprawdę razem po 3 latach.
13: No, oczywiście mamy Mistrzostwa Polski, więc będziemy starać się podtrzymać prowadzenie w tabeli, a ponadto dochodzi w drugiej połowie roku Puchar Polski, ale myślę, że najważniejszą imprezą, na którą jedziemy, jest jednak finał Ligi Mistrzów, który odbędzie się we wrześniu w Berlinie.
9: A Chiny zostawiliście z takim, myślę, słodko-gorzkim posmakiem. Czy już macie jakieś wnioski, czy już wiecie, jaka lekcja towarzyszy wam z tych mistrzostw świata?
10: Na pewno na podsumowanie przyjdzie czas taki głębszy. Musimy sobie usiąść, porozmawiać ze sztabem i tak żeśmy się spotykali tak naprawdę co drugi dzień, żeśmy rozmawiali, jakieś tam wnioski żeśmy wyciągali. Tak na szybko, jakbym miał powiedzieć, to co też przekazałem chłopakom, to wydaje mi się najfajniejsze byłoby to, żeby u mężczyzn każdy grał na różnych pozycjach, czyli żeby nie było nominalnego prawoskrzydłowego czy lewoskrzydłowego, tylko żeby zawodnicy potrafili się rotować, bo to nam brakuje i wtedy trener ma mniej problemów, żeby kogoś zastąpić, gdy są te momenty jakieś kryzysowe, a były tutaj na tym turnieju i może nie wszystko to gdzieś tam w telewizji było widać, ale tutaj my wśród zawodników wiemy, o co chodziło i wtedy my mamy mniej problemów. Kiedyś tak uczono właśnie, żeby każdy zawodnik grał na prawej, lewej stronie, bo wiadomo, ten nominalny środkowy to tutaj by nam też się przydał, ale tak jak mówię, no jakąś analizę zrobimy, na pewno się spotkamy, porozmawiamy, żeby to nie było też takie na gorąco, o to też mnie prosili zawodnicy, więc ja słucham zawodników i na pewno się spotkamy i porozmawiamy sobie o wszystkich dobrych, złych rzeczach, a na razie się cieszmy się jeszcze tymczasem. Moje zdanie na temat mieszkańców Chin bardzo się zmieniło po tym pobycie tutaj.
9: Na lepsze oczywiście.
10: Oczywiście, że tak.
9: Bartku, u ciebie jakieś wnioski, jakaś lekcja już tutaj się pojawiła?
12: Myślę, że tak jak trener wspomniał, na takie szerokie podsumowania jeszcze przyjdzie czas. Czy po turnieju gorzko, słodki smak ciężko ocenić? Na pewno po kuchni chińskiej zostanie smak, ale słodko-kwaśny, więc tego się trzymajmy.
1: A z trenerem i zawodnikami polskiej reprezentacji w golbolu rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci i strefa edukacyjna. Wraca Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zmieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W tegorocznej edycji nowości wydarzenie potrwa 2 dni, będzie również wyścig MTB. Kolarski event to doskonała okazja, by odkrywać region z perspektywy 2 kółek i zdobywać wiedzę o bezpiecznej jeździe. Czeka wiele atrakcji, m.in. Akademia Rowerowa i bezpłatny serwis Jednośladu.
14: Bardzo się cieszę, że Małopolska wraca na Pustynię Błędowską. Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. To jest fantastyczne miejsce do tego, żeby właśnie tam się spotkać z miłośnikami rowerów, z rodzinami, ze znajomymi, z dziadkami, wujkami, ciociami. Wszyscy przybywajcie. To jest właśnie to miejsce, w którym 20 i 21 będzie fantastyczna zabawa, pełna dobrej energii, zdrowia, smaków, zabawy, uśmiechu, radości.
15: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Wyjątkowe wydarzenie dla rowerzystów, dla wszystkich pasjonatów sportu, rowerowych, ale przede wszystkim dla wszystkich osób, które chcą aktywnie spędzić czas z rodziną, ale też są na przykład bardzo zapalonymi rowerzystami, realizując różnego rodzaju zjazdy MTB oraz inne, bardziej wyczynowe.
14: Co jest największą nowością tegorocznej edycji? 20 mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festival. Kiedyś mieliśmy tylko wersję MTB Festival w Czepini. Bardzo się podobała, dzwonili do mnie fani tej właśnie jazdy na rowerze i oni zmotywowali nas, żeby do tego wrócić i zaproponować 2 trasy na 27 i 53 kilometry. A drugi dzień oczywiście to jest typowy nasz ukochany rodzinny rajd rowerowy, gdzie wszyscy przybywamy od maluszka do staruszka. Wszyscy się cieszymy, jedziemy oczywiście też na 3 etapach tego rajdu. To jest 8 kilometrów, 20 i 30, więc każdy wybiera tą opcję, akcję, którą jest w stanie udźwignąć z tymi dzieciakami. Mamy Kids Race, całą animację, która jest przygotowana z Radiem SK do tego, aby dziećmi się zająć, żeby oni mogli mieć różne konkursy, zabawy.
15: To wydarzenie jest organizowane nie tylko dla tych pasjonatów zawodowych, ale również dla rodzin, dla małych dzieci. Wszystko po to, abyśmy pokazywali, że Małopolska jest bardzo aktywna fizycznie, ale również pokazali, że Małopolska stawia na jazdę rowerem. Małopolska rowerzystom, wszystkim pasjonatom rowerów oferuje ponad 1000 kilometrów ścieżek rowerowych i cały czas ścieżki pojawiają się nowe w naszym regionie. Realizują to gminy, powiaty. My jako Samorząd Województwa Małopolskiego również w kolejnych latach przygotowujemy, projektujemy i budujemy kolejne ścieżki.
14: Małopolska jest potęgą rowerową. To u nas mamy Velo Małopolska. Łączymy północ z południem, wschód z zachodem, a poza tym do tych naszych Velo Małopolska dopinają się wszystkie małe ścieżki rowerowe, które są budowane przez nasze samorządy.
2: Co czeka najmłodszych uczestników i osoby, które nie startują w rajdzie?
14: Będzie zorganizowane całe miasteczko piknikowe, a w nim będą właśnie pokazy rowerowe, akademia rowerowa, konkursy, gra terenowa, strefa relaksu, foto, budka ciesząca się ogromną popularnością, no i dodatkowo nowość, muzyczny autobus Radia SK, do którego wszystkich zapraszamy.
15: Również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa. Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze. Oczywiście stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo, stąd rozmowy z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi.
2: Małopolska Tour z roku na rok gromadzi wielu uczestników. Czy widać, że Małopolanie polubili taki sposób spędzania czasu?
14: Myślę, że Małopolanie uwielbiają relaks na rowerze, ponieważ on dotlenia nas. To, co daje rower, czyli tą wolność, to jest najwspanialsze uczucie, które towarzyszy każdemu, kto siada na rower i może zapomnieć o wszystkim.
15: Zapraszam wszystkich uczestników, wszystkich mieszkańców na Małopolska Tour. Nieważne, jaki kto ma rower, ważne, żeby ten rower był sprawny, miał odblaski, żeby każdy miał kask i nie zabraknie dużo miłej atmosfery. Zapraszamy na Pustynię Błędowską.
14: Klimat niepowtarzalny, zapach lasów sosnowych i ich urok jest też niepowtarzalny, w związku z czym przybywajcie, a ludzie i energia, która tam jest, jest równie fantastyczna, więc spędźcie z nami ten sobotni i niedzielny dzień.
1: A drugie spotkanie w ramach Małopolska Tour odbędzie się w Nowym Targu już po wakacjach 12 i 13 września. SK patronuje, a rozmawiała Karolina Suder. Światowa piłka w dziecięcym wydaniu. W Krakowie odbędzie się międzynarodowy turniej piłkarski U11 Murapol Cup pod eskowym patronatem. Na obiektach przy Rejmonta 22 zagrają młodzieżowcy z takich drużyn jak Karabach, Torino czy Herenven. A jak mówią organizatorzy, dla młodych zawodników to szansa na krok w stronę profesjonalnej gry.
8: W najbliższy weekend Kraków zamieni się w arenę międzynarodowej rywalizacji młodych piłkarzy. Zbliża się Murapol Cup. Co się będzie działo w Krakowie?
16: Marek Konieczny, Akademia Piłkarska 21 Wisła Kraków. Jest już 15 edycja tego turnieju, 14, przepraszam, a od 17 lat organizuję ten turniej w Krakowie. Jest to turniej dla dzieci, gdzie przyjeżdżają co roku, udaje mi się zaprosić największe kluby europejskie, bo przez te 14 edycji naprawdę gościłem w Krakowie praktycznie wszystkie największe kluby piłkarskie, oczywiście w dziecięcym wydaniu, ale jest to wielka frajda. Staram się też zapraszać te polskie najlepsze drużyny, żeby te dzieci raz, żeby miały fajną przygodę, fajną zabawę, możliwość rywalizacji na naprawdę wysokim poziomie, a przy okazji zobaczenia naszego pięknego miasta, bo cała idea tego turnieju to jest nie tylko boisko, nie tylko rywalizacja na boisku, ale też później, gdy kończymy w sobotę czy w niedzielę około godziny 14 grać, no przygotuję zawsze dla nich dużo atrakcji. A w Krakowie jest co robić, więc jest zwiedzanie miasta, jest park wodny, jest wycieczka do zoo, Muzeum Lotnictwa chłopcy oglądali kilkakrotnie, także myślę, że jest to taki fajny weekend dla wszystkich naszych gości.
8: Jaki w ogóle jest cel realizacji tego turnieju? Bo jak tak rozmawiamy, to sobie myślę o tym, że to są tacy chłopcy, którzy marzą o takiej karierze piłkarskiej i jest to jakiś krok w tę stronę?
16: Na pewno tak. Są to, tak jak powiedziałem, 11-latkowie, czyli chłopcy, którzy już coś grają w piłkę. Naprawdę poziom tych zawodów jest naprawdę fajny i można dostrzec wielu talentowanych chłopaków. My co roku na tym turnieju wybieramy tak zwany Top 12 Team. W tym roku to się będzie nazywało Kraków Top 12 Team, gdzie z każdej drużyny jest wybierany najlepszy zawodnik. I powiem, że przez te lata naprawdę wiem o kilku chłopcach, którzy tutaj byli wyróżnieni na naszym turnieju, a dzisiaj już podpisali na przykład te swoje pierwsze zawodowe kontrakty w Anglii. Byli to chłopcy z Evertonu czy z Leeds United. Nawet jeden przysłał mi swoją koszulkę na pamiątkę, że tutaj właśnie kiedyś tam zaczynał i grał w Krakowie. W tym roku gościmy ponownie zespół z Holandii, Herenven, który u nas chyba już 5 albo 6 razy grał, gościł tutaj w Krakowie na turnieju. Też dostałem informację od trenerów, że dwóch chłopców, którzy grali u nas w poprzednich latach, 3 miesiące temu zadebiutowało w reprezentacji Holandii U21. Także, a nie mówię o tych chłopakach z Polski, z polskich klubów, którzy grają dzisiaj na co dzień w klubach ekstraklasy pierwszej, drugiej ligi, bo jest ich naprawdę kilkunastu. Także ten turniej jest taką no, przepustką do jakiejś tam ich przygody później.
17: Skąd przyjadą zawodnicy? Powiedzieliśmy o Holandii, co jeszcze?
16: Jeśli chodzi o gości z zagranicy, to w tym roku obok właśnie Holendrów z Herenveen mamy zespół Dynama Kijów, który praktycznie również co roku u nas gości. Mamy zespół z Karabachu, czyli z dalekiego Azerbejdżanu, uczestnik Ligi Mistrzów i Europejskich Pucharów. Oni drugi raz zawitają do Krakowa, a takim debiutantem jest zespół Torino, Włosi, pierwszy raz. Co ciekawe, zależało mi na nich bardzo, bo podobnie jak Wisła obchodzą tym roku Słowiece urodziny, więc świętują, więc fajnie, że przyjeżdżają. W poprzednich latach gościłem Juventus i Inter. Teraz jest Torino, a z Polski oczywiście dwie drużyny Wisły, czyli Akademia Wisły i Wiślacka Szkoła Futbolu, ale jest również Jagiellonia Białystok, jest Lechia Gdańsk, jest Widzew Łódź, jest Beniaminek Krosno, Stal Rzeszów i oczywiście Akademia Piłkarska 21, której jestem założycielem wspólnie z Milkiem Szymkowiakiem i Tomkiem Frankowskim przed wielu laty. Także będzie się działo. To wszystko może się wydarzyć tylko dzięki pomocy. No, od wielu lat pomaga nam firma Murapol, która jest naszym partnerem strategicznym. No i miasto Kraków, któremu również bardzo dziękujemy, które jest partnerem głównym naszego turnieju.
17: Tutaj mamy walkę o Puchar Prezydenta Krakowa.
16: Tak, od kilku lat te pierwsze edycje naszego turnieju toczyły się o Puchar Akademii Piłkarskiej 21, ale od kilku lat właśnie bardzo nam pomaga miasto, zaangażowało się w organizację tego turnieju i oprócz tego właśnie chłopcy grają o Puchar Pana Prezydenta Miasta Krakowa.
17: Prosimy o szczegóły, bo faktycznie impreza rozpoczyna się już w piątek. Co się będzie działo w piątek?
16: Tradycyjnie w piątek zaczynamy ceremonią losowania. Jest wiele turniejów w Polsce i nie tylko na świecie, gdzie jakby te grupy są już znane przed rozpoczęciem, a myśmy 15 lat temu właśnie zorganizowali tą ceremonię i widząc, jak ci chłopcy przeżywają to wyciąganie tych kulek, te emocje na ich twarzach, jak trafiają do poszczególnych grup, kontynuujemy to, więc w piątek ceremonia losowania o godzinie 18 w jednym z krakowskich hoteli, a później sobota, niedziela to już mecze. Gramy na boisku sztucznym usytuowanym obok stadionu Wisły przy Rejmonta 22 za halą Wisły. W sobota mecze eliminacyjne, mecze w grupach od godziny 9 do 14, a w niedzielę mecze finałowe. Zaczynamy również o 9, około 12 wielki finał i później zakończenie turnieju.
1: A wielki finał turnieju w niedzielę o 12:30. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny. Rozmawiała Dominika Baraniec. Szach, mat, pat i gambit. Rozgrywki szachowe to jedno z ulubionych zajęć osób w kryzysie bezdomności, które odwiedzają świetlicę dzieła pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie. Pod koniec czerwca rozegrają trzeci dziełowy turniej szachowy. Co roku jest on bardzo wyczekiwany. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni, czekają puchary, dyplomy, a także bony do sklepu sportowego. Potrzebne jest jednak wsparcie finansowe.
18: Hetman E6. Nosek Rafał, kierownik działu pomocy doraźnej. Mamy tutaj sporo grono osób, które przychodzą do nas w czasie otwarcia świetlicy i grywają w szachy. Mamy pana Władka, który tutaj, można powiedzieć, jest osobą liderującym w szachach i też mnie tutaj dużo uczy, więc jak ja z nim też grywam, to pan Władek mówi do mnie: panie Rafale, spokojnie, hetman stoi i obserwuje wojsko. Więc ja też tutaj dzięki państwu bardzo się dużo uczę gry w szachy. Przypominam sobie też, można powiedzieć, różne sekwencje szachowe. Mam też pana Marka. Pan Marek bardzo długo się zastanawia, bardzo dużo czasu potrzebuje na to, żeby zrobić ruch, ale jak już zrobi ruch, ten ruch jest bardzo przemyślany. To są takie partie, które wymagają dużo cierpliwości i dużo czasu poświęconego na daną partię.
19: Skąd pomysł na turniej szachowy?
18: Od państwa, którzy tutaj korzystają ze świetlicy, wyszła ta propozycja turnieju szachowego. Panowie między sobą rozmawiali i mówią: a może byśmy zagrali. No i tak, można powiedzieć, te słowa zostały pochwycone i 3 lata temu udało nam się tutaj w Dziele Pomocy Świętego Ojca Pio zorganizować pierwszy turniej. Byłem zaskoczony też, że zgłosili się uczestnicy. Wtedy było chyba w pierwszym turnieju 7 osób, ale już można było rozegrać partię w takim, można powiedzieć, trybie szwajcarskim. Państwo byli bardzo zadowoleni, co roku czekają, co roku też się przygotowują, żeby też spędzić razem ze sobą czas. Myślę, że to jest bardzo dobry czas dla państwa, też to czują, ja też to czuję. Lubimy się tutaj spotkać, mogą na spokojnie, w bezpiecznym miejscu spełnić swoją taką pasję, zagrać w szachy z drugą osobą.
19: Co jest wyjątkowego w tych szachach, w tych rozgrywkach szachowych?
18: Widzę ludzi, którzy się przygotowują, którzy się skupiają. Dla mnie to jest niesamowite, jak patrzę na nich, z jakim zaangażowaniem chcą uczestniczyć, chcą wygrać, ale uczą się też przegrywać, więc myślę, że to jest coś pięknego. piękne jest też to, gdy patrzę na tych ludzi, jak dochodzi już, można powiedzieć, do całej takiej ceremonii, bo też tak mamy, że przychodzi tutaj zarząd, dyrektor dzieła, wicedyrektorka, wręczają dyplomy, wręczają puchary i widać na tych twarzach zadowolenie, ale też dumę.
14: Jak będzie wyglądał turniej szachowy?
18: Będziemy mieli tutaj sędziego z Małopolskiego Związku Szachowego. Będzie pilnował nad całym przebiegiem spotkania. Będziemy grać tempem 20 minut plus 10 sekund na ruch. Będzie można napić się ciepłej kawy, napić się ciepłej herbaty.
14: Ci, którzy wygrają, zostaną nagrodzeni. Co to za nagrody i jakie wsparcie jest potrzebne?
20: W każdej edycji staramy się dla uczestników też przygotować takie drobne nagrody. Aleksandra Wendel była dzieło pomocy Świętego Ojca Pio. Widzimy, jaki to jest ważny moment dla naszych podopiecznych, że mogą też zostać po prostu docenieni, mogą coś dostać, jak chociażby właśnie puchar, dyplom, no to osobom w kryzysie bezdomności się nie zdarza często. Podobnie jak właśnie bądź do sklepu sportowego, gdzie mogą sobie zakupić takie rzeczy potrzebne dla siebie, czy to buty, czy plecaki. Takie rzeczy sportowe, outdoorowe są po prostu dla osób w kryzysie bezdomności bardzo ważne i zazwyczaj te osoby nie mogą sobie na takie rzeczy po prostu pozwolić. I też jak co roku prosimy o wsparcie naszych darczyńców, którzy właśnie takie drobne kwoty starają się nam na te nagrody przelewać. Zachęcamy do wsparcia, można wykonać przelew na numer konta dzieła, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, właśnie z dopiskiem szachy i wtedy będziemy wiedzieli, że po prostu te środki na ten turniej szachowy, na nagrody będziemy mogli przeznaczyć.
1: A do rozgrywek podopieczni dzieła pomocy Świętego Ojca Pio zasiądą 30 czerwca. Rozmawiała Karolina Suder. Do końca sierpnia na Wawelu można oglądać wystawę Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich, opowieść o antyku. Prezentuje ona dzieła z epoki antyku należące do kolekcji Lanskorońskich, które dziś są rozproszone po świecie. Rzeźby, reliefy, ceramika, przedmioty codziennego użytku. Ekspozycja składa się z ponad 40 dzieł, które znajdują się w 4 salach.
21: Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. To trzecia odsłona z serii wystaw. 4 lata temu pierwsza wystawa, na której pokazywaliśmy rozproszone dzieła malarskie, między innymi z National Gallery. 2 lata temu kolejna odsłona dzieł malarskich, między innymi przyjeżdżało arcydzieło Masaccia z Los Angeles. Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco konwencję i pokazać może najmniej znaną szerokiej publiczności, ale również i badaczom, bo najbardziej rozproszoną kolekcję dzieł sztuki antycznej. Karol Lanskorański nie tylko kochał renesans, on bardzo dobrze znał i bardzo dobrze rozumiał znaczenie kultury antycznej. I był również kolekcjonerem sztuki antycznej.
14: Co możemy zobaczyć?
21: Myślę, że warto przyjść na Wawel, żeby zobaczyć coś innego, coś nowego. A tak naprawdę uświadomić sobie, że również w kolekcji Zamku Królewskiego, we własnej kolekcji Zamku Królewskiego, sztuka antyczna jest reprezentowana. Więc jest to również okazja, aby zobaczyć dzieła sztuki z całego świata. Aby nawet te nieliczne, które tutaj są prezentowane, zobaczyć. Trzeba byłoby pojechać do Richmond, do Los Angeles, do Londynu, Nowego Jorku, Berlina, Lwowa. A więc tym razem okazja, żeby zobaczyć fragment kolekcji Karola Lanskorońskiego w jednym miejscu.
22: Bartłomiej Makowiecki, współkurator wystawy Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich, odsłona trzecia. Myślę, że pierwsza sala wejściowa, do której zapraszamy Państwa, jest miejscem, gdzie pokazujemy najcenniejsze obiekty. To jest tak naprawdę przegląd 5 cennych obiektów z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych. Relief Campana, rzymski relief terakotowy z piękną sceną polowania na lwa. Piękną głowę identyfikowaną z cesarzem Neronem, najprawdopodobniej z Getty Muzeum. I myślę, że w tej sali, w której się znajdujemy, czyli już bardziej wewnątrz wystawy, drobne obiekty. Lustro brązowe z przedstawieniem Castora i Polluxa, takie dzieło etruskie, składane najprawdopodobniej do grobu, ale piękna scena, bardzo alegoryczna, bardzo symboliczna.
23: Joanna Wieniewicz-Wolska, dział malarstwa Zamku Królewskim na Wawelu. To jest wystawa, która takim w szerokiej perspektywie pokazuje kolekcjonerską pasję Karola Lanskorońskiego i jego umiłowanie antyku. Dzieła zebrane przez niego na przestrzeni kilkunastu lat pod koniec XIX wieku, które tworzyły ogromny zbiór ponad 400 obiektów zgromadzonych w jednym z wnętrz Wiedeńskiego Pałacu. Zobaczymy tutaj nieliczne obiekty, ale bardzo spektakularne, reprezentujące sztukę starożytnej Grecji, okres helenistyczny i też rzeźby z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Pochodzą one z muzeów europejskich i amerykańskich, z Richmond, z Muzeum Getty'ego w Los Angeles, Bonn, Würzburga, Wiednia. Także jest to zaledwie pars pro toto tego ogromu zabytków, które Lanskorońskie miał w swoim pałacu, niemniej jednak bardzo instruktywny i bardzo, bardzo ciekawie zaprezentowany w nowoczesnej aranżacji. Mamy tutaj także także rzeźby pochodzące z pałacu w Rozdole. Lanskoroński miał też antyki w swojej letniej rezydencji w pałacu w Rozdole. No one są w różnym stanie zachowania i rzeczywiście no, to jest pierwsza i jedyna okazja, żeby dzieła zachowane, uratowane w zasadzie z pałacu w Rozdole także tutaj na wystawie zobaczyć.
1: Wystawa pokazuje też historię powstawania kolekcji, od zakupów obiektów podczas podróży po Europie i Bliskim Wschodzie, po ekspedycje archeologiczne Karola Lanskorońskiego w Azji Mniejszej. Rozmawiała Karolina Suder. Ogród pełen eksperymentów, gdzie nauka wychodzi z podręczników i zaczyna działać na żywo. W Ogrodzie Doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie trwa nowy sezon, a razem z nim świeże instalacje i pikniki, które pokazują fizykę i przyrodę w praktyce. O tym, co przygotowano w tym sezonie, rozmawiała z Rafałem Sforstem, kierownikiem Ogrodu Doświadczeń, Ilona Motyka.
0: Czym właściwie jest ogród?
3: Jest to park edukacyjny, takie centrum nauki na wolnym powietrzu, pod gołym niebem. Ponad 100 urządzeń edukacyjnych mamy, które łączą naukę i zabawę.
0: Co nowego w tym sezonie?
3: Mamy dwa bardzo fajne modele. Jeden to model, który nazwaliśmy lewitująca piłka. Otóż użytkownik samodzielnie będzie mógł wytworzyć taki dosyć silny strumień powietrza, w którym to strumieniu będzie się nasza piłka poruszać. No i tam będzie można obserwować ciekawe dosyć zjawisko związane z prawem Bernoulliego. Mianowicie ta piłka, mimo że nic jej tam za bardzo nie trzyma z jakichś zewnętrznych elementów, ona się w tym strumieniu powietrza dosyć stabilnie porusza, nie wypada na boki. No a dzieje się tak dlatego, że kiedy taka piłka próbuje się wychylić, to w tym środkowym, w tej osi środkowej, gdzie jest ten strumień powietrza, tam prędkość tego przepływu powietrza jest większa. Zgodnie z prawem Bernoulliego maleje ciśnienie i pojawia się siła, która spycha z powrotem piłkę do wnętrza, do środka tego strumienia powietrza. No i to zjawisko będziemy prezentować na tym stanowisku, ale oczywiście największa zabawa polega na bardzo intensywnym kręceniu tutaj korbą i wytwarzaniu tego strumienia powietrza, no i obserwacji piłki oczywiście. Drugi z modeli naszych nowych tutaj w tym sezonie to jest tak zwana równia za równią. Jest to kilka równi pochyłych połączonych ze sobą razem i my, chwytając dłońmi za uchwyty, możemy zmieniać jednocześnie kąt wszystkich tych równi. Na najwyższej umieszczamy piłeczkę i naszym zadaniem jest taka zabawa, żeby tą piłkę poprowadzić po kolei z najwyższej równi na coraz niższe i zrobić to tak, żeby piłka nie wypadła poza te równie. Więc kawał fizyki, konkretnie mechanika, a jednocześnie bardzo dobra zabawa.
0: I skąd się wziął pomysł na tego typu instalacje?
3: Takie pomysły biorą się z praw fizyki. My tutaj się zastanawiamy co roku, czym nowym wzbogacić naszą ekspozycję i takie zjawiska obserwujemy w życiu, prawda? Możemy sobie piłeczkę ping-pongową nad suszarką umieścić i będzie podobny efekt. Również na naszych warsztatach robimy takie eksperymenty. Tym razem udało się stworzyć eksponat, który będzie służył cały sezon.
4: Paulina Podarczyk, pracuję tutaj w biurze w Ogrodzie Doświadczeń. Na co dzień zajmuję się przygotowaniem, koordynacją warsztatów, które są prowadzone dla dzieci. Mamy tutaj ponad 100 urządzeń interaktywnych, gdzie można podejść, na przykład pokręcić albo stanąć, tym samym doświadczając żywej lekcji fizyki, ale również mamy tutaj mnóstwo terenów zielonych, gdzie można siąść na ławeczce. Dzieci mogą w tym czasie się super bawić, natomiast my możemy sobie odpocząć. Grupy szkolne, które tutaj do nas przyjeżdżają, mogą skorzystać z oferty warsztatów, które są przeprowadzane. Są prowadzone przez instruktora, który przez powiedzmy 40 minut prowadzi takie lekcje o danej tematyce. Są one zarówno dla małych dzieci, jak i dla tych troszkę starszych. Można również skorzystać z oferty dla osób indywidualnych, gdzie przeprowadzamy urodziny, one odbywają się w weekend. No i można sobie zorganizować takie urodziny dla grupy dzieci i wtedy mamy taką grę terenową, gdzie można również troszkę lekcji fizyki, ale również taka sama zabawa, biegając po ogrodzie.
0: Jest coś, co trzeba koniecznie sprawdzić, będąc tutaj pierwszy raz?
4: Myślę, że wszystko. Ciężko jest wybrać jakąś jedną atrakcję, która jest taka wow. Wszystko zależy od osoby, która tutaj przychodzi, tak? Jeśli mamy małe dzieci, to na pewno spodoba im się naukowy plac zabaw, gdzie mamy bardzo duże zjeżdżalnie i ogromną piaskownicę. Jeśli będą to starsze dzieci, na pewno będą chciały doświadczyć czegoś innego, więc ciężko mi tutaj wybrać coś konkretnego dla jednej osoby.
0: Dla kogo jest najwięcej opcji? Bardziej dla dzieci, czy dla dorosłych, czy może wspólnie w zasadzie można coś porobić?
4: Myślę, że Ogród Doświadczeń jest takim miejscem, gdzie można sporo robić wspólnie. Jest to cudowne miejsce dla całych rodzin, ponieważ i małe dzieci, i dorośli znajdą tutaj coś dla siebie i nikt nie będzie stratny.
0: A jak zainteresowanie ludzi nauką właśnie w takiej formie?
3: No myślę, że frekwencja o tym świadczy, że jest to duże zainteresowanie. Blisko 100 tysięcy odwiedzających każdego roku przez niecałe 6 miesięcy. Zadowoleni goście, których tutaj obserwujemy. Rodziny z dziećmi i tutaj nie tylko dzieci eksperymentują, ale również ich rodzice. Czasami

0: Jej początki.
1: No, początki uczelni to rok 1927. Michał Spieszny, prorektor do spraw studenckich akademik. Uznajemy to za start naszej historii, czyli już niedługo, bo za rok obchodzimy stulecie. A początki to kursy na studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od tego momentu liczymy, że to był początek naszej uczelni, chociaż niektórzy twierdzą, że pierwsze początki tego, co kształtowałoby wychowanie fizyczne, to jest za profesora Henryka Jordana, który zakładał takie kursy doskonalące z zakresu gimnastyki i rozwijające rehabilitację ruchową, bo to też początki rehabilitacji, na Uniwersytecie Jagiellońskim, oczywiście na Wydziale Lekarskim. To był koniec XIX wieku, ale my wtedy, kiedy pierwsze były już początki kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli planowe kształcenie nauczycieli w 1927 roku. Później uczelnia ulegała przekształceniu. W latach 50. powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, która ewaluowała. W 1972 roku powstały Akademie Wychowania Fizycznego i nasza uczelnia wtedy została nazwana Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, przyjęła imię Bronisława Czecha. No a następną koleją rzeczy to była niedawna zmiana nazwy z Akademii Wychowania Fizycznego na Akademię Kultury Fizycznej. No, co było konsekwencją tego, że mamy wiele kierunków studiów, które już nie tylko wiążą się z kształceniem nauczycieli, ale przede wszystkim kształceniem fizjoterapeutów, specjalistów z turystyki, rekreacji ruchowej, specjalistów od kultury fizycznej szeroko pojętej, czyli też od zdrowia publicznego. No, takie elementy, które szerzej traktują kulturę fizyczną, nie tylko w formie nauczycieli wychowania fizycznego, a z tym zawsze żeśmy się tylko kojarzyli. No, a przecież to jeszcze kosmetologia, terapia zajęciowa.
0: Czy dzisiejsza Akademia Kultury Fizycznej bardzo różni się od dawnej Akademii Wychowania Fizycznego?
1: No, różni się nazwą. Niektórzy oczywiście trwale przywiązali się do nazwy Akademia Wychowania Fizycznego. Absolwenci tej uczelni związani z tą nazwą. Ta nazwa jest ugruntowana w tradycji. Te przyzwyczajenia przez lata kojarzą się ze sportem też. No, sport też jest jakimś elementem kształcenia. Te kadry trenerskie, które żeśmy przez lata u nas kształcili, zdobywały medale olimpijskie jako trenerzy reprezentacji i w sportach drużynowych, i w sportach indywidualnych. Dlatego też kojarzymy się ze sportem. No i dalej dbamy o to, żeby się kojarzyć ze sportem. Studiują u nas wybitni sportowcy, chociażby ostatnie Igrzyska Olimpijskie, to przecież Kasper Tomasiak i Michał Gołaś, którzy zdobyli medale olimpijskie, jeden na Igrzyskach Olimpijskich Zimowych, a drugi na Paraigrzyskach. No, mamy sukcesy sportowe naszych studentów, czym się chwalimy, ale też naszych absolwentów i sportowe, i jako trenerzy, ale oczywiście szerzej pojmujemy kształcenie na naszej uczelni, bo przecież mamy też wybitnych przedstawicieli w innych dziedzinach związanych z kulturą fizyczną.
0: A jak zmieniały się kierunki studiów i potrzeby studentów przez ostatnie lata?
1: No, musimy, tak jak każda uczelnia, musimy bardziej rynkowo patrzeć na to, co się dzieje w zakresie edukacji. Rynkowo to nie znaczy, że obniżamy poziom kształcenia. Staramy się ten poziom utrzymywać na wysokim poziomie, co chyba znajduje odzwierciedlenie w liczbie kandydatów przychodzących, starających się o nasze indeksy. Ale wiadomo, że te propozycje kierunków muszą wiązać się z tym, czego oczekuje rynek pracy od naszych absolwentów. No, zawsze tradycyjnie było wychowanie fizyczne, bo sama nazwa wskazywała, ta uczelnia powstała jako kierunek dla nauczycieli wychowania fizycznego. I to wychowanie fizyczne jest dalej nie tyle wiodącym, co ważnym dla nas kierunkiem, ale wiodącym też chyba, jeżeli chodzi o liczbę studentów w jednym kierunku, poza fizjoterapią, gdzie te możliwości by były dużo większe, ale są ograniczone ze względu na, powiedzmy to tak, trudniejszą organizację studiów i standardy kształcenia, które wymagają wielu praktyk, a to są ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o miejsca w szpitalach, przychodniach, gdzie ci studenci muszą te praktyki odbywać, więc nie możemy poszerzać w nieograniczoność liczbę przyjętych, a chociaż tutaj chętnych na jedno miejsce jest około 10 co roku, więc pewnie by można było ich przyjąć więcej, ale to liczba musi być dostosowana do naszych możliwości kształcenia. Te kierunki były wiodące. Pierwsze to były wychowanie fizyczne, potem była turystyka i rekreacja. Kierunek bardzo był oblegany w latach 80., 90., teraz troszeczkę mniej.

0: Mniej kandydatów na sam kierunek turystyka i rekreacja, ale wiele kierunków, które tam jest powstały na Wydziale Turystyki i Rekreacji, to kierunki już bardziej rynkowe. Turystyka przygodowa, turystyka, zarządzanie rekreacją i rozrywką. Są kierunki, które cieszą się powodzeniem. Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej kierunek fizjoterapia jako wiodący, ale także terapia zajęciowa, kosmetologia, która jest też bardzo popularnym kierunkiem, terapia zajęciowa, którą widzimy przed terapeutami zajęciowymi przyszłość na rynku pracy. No i na kierunku wychowania fizycznego kierunki, które powstały nowsze, ale już ugruntowane u nas, to wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, ponieważ nasi absolwenci często tak kierowali swoje dalszą drogę rozwoju i kariery zawodowej, że szli w kierunku służb mundurowych, więc dajemy tu pewne kompetencje już na studiach w tym kierunku. Oczywiście sport, szkolne wychowanie fizyczne to jest kierunek, który jest związany bardziej z kierowaniem absolwentów na ścieżkę kształcenia instruktorsko-trenerską. Dalsze kierunki to kierunki teraz już bardzo związane z rynkiem pracy i z tym, że oczekuje się przygotowanych trenerów personalnych, trenerów sprawności motorycznej, czyli trener zdrowia i sprawności fizycznej. No i teraz dla utworzony drugi stopień trener zdrowego stylu życia. I to są kierunki, które przyciągają młodych ludzi, bo niejako wiążą się z tym, co bardzo istotne teraz w naszym zdrowy styl życia, dbałość o własne ciało, dbałość o nie tylko ciało, ale także odpoczynek psychiczny, rekreację.
1: A jak wyglądają dziś relacje między studentami a wykładowcami?
0: No to jest wszystko zmienne. Pracuję na tej uczelni już trochę czasu i młodzież ewoluuje, wykładowcy też się zmieniają. Czynnik ludzki zawsze istnieje, ale wydaje się, że tutaj raczej mam pozytywne, ja przynajmniej mam pozytywne odczucia w tym względzie. Jestem w kontakcie cały czas ze studentami i z samorządem studenckim. Współpraca układa nam się bardzo dobrze i jesteśmy małą uczelnią, bo no tak oscyluje ta liczba studentów między 3700, 4000, tych pracowników dydaktycznych około 300, pomijając administrację, bo to jest też 250 osób, więc około 500 pracowników, więc to nie jest wielka uczelnia, gdzie by ludzie się nie znali. Poznajemy się przez lata, oczywiście jedni bliżej, drudzy mniej, bo wszyscy mają kontakty ze swoimi prowadzącymi. Wydaje się, że ten kontakt bliski i to, że jesteśmy taką uczelnią zwartą w jednym kampusie, niewielka liczba zajęć odbywa się na starej naszej części przy ulicy Żegórzeckiej, ale to powoduje, że jesteśmy raczej zżytą rodziną i mamy raczej tutaj bardzo bliskie kontakty. No, czy zawsze bardzo dobre? No zawsze są jakieś animozje, ale te staramy się szybko wyjaśnić. Wydaje się, że większych konfliktów tutaj na przełomie lada, jestem już szósty rok prorektorem do spraw studenckich, a wcześniej byłem dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Przez te 10 lat nie mieliśmy jakichś większych kłopotów, jeżeli chodzi o relacje student-pracownik. No to chyba takich większych starć nie ma, raczej to są pozytywne odczucia i chyba studenci też są to w stanie potwierdzić.
1: No, czyli atmosfera i społeczność na uczelni odgrywa dużą rolę.
0: O, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, bo jeżeli nie ma atmosfery, to też nie ma nauki i wydaje się, że nie będzie się osiągało celu, który się zakłada. Tych, którzy zakładają młodzi ludzie, tych, którzy zakładają pracownicy, którzy chcą przekazać swoją wiedzę. Oczekiwania studentów też są wysokie. Pracownicy muszą realizować w najlepszy sposób swoje zajęcia, bo wydaje się, że te oczekiwania ludzi, żeby dostarczać im najnowszej wiedzy, są coraz wyższe, żeby dostarczać konkretnych rzeczy, które przydatne są na rynku pracy, no ale też pogłębiają wiedzę i ogólne wizje tego, co się chce w życiu robić.
1: Czy Akademia Kultury Fizycznej bardziej dziś stawia na praktykę czy teorię?
0: To wynika też z ustawy i z tego, jak kierunki są kształtowane. Wychowanie fizyczne i fizjoterapia mają standardy kształcenia. Muszą odbyć się wszystkie praktyki, techniki, czyli te praktyczne rzeczy, które zostaną tam przekazywane, są ściśle określone i realizowane. Ale oczywiście są też wymogi na niektórych przedmiotach, żeby przekazywać więcej, najnowszą wiedzę związaną też z badaniami naukowymi. Jeżeli mówimy o studiach pierwszego stopnia, to tutaj stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną, ponieważ są to studia o charakterze praktycznym, taką przyjęliśmy zasadę. I tam realizacja też wymusza na nas, też ustawodawca, realizacja praktyk i zawodowych jest w bardzo dużym zakresie podkreślana też wymogiem godzinowym, prawda? Także musimy się do tego dostosować, ale też dbamy o to, żeby nauczyciele, którzy tam prowadzą, mieli też swoje umiejętności praktyczne zdobyte na rynku pracy poza uczelnią, żeby mogli przekazywać też wiedzę praktyczną. Oczywiście na studiach ogólnoakademickich, którymi są studia drugiego stopnia, tam musi przeważać ta wiedza związana z kierunkami badań, które prowadzone są też na uczelniach i w tych przedmiotach, które są realizowane, ale nie pozostawiamy tutaj praktyki bez znaczenia. Ta praktyka też odgrywa kolosalną rolę, no bo chcemy przygotować studenta do tego, co będzie się działo na rynku pracy. Oczywiście, że każde studia nie dają wiedzy o tym, co się dzieje na rynku pracy w pełni, więc to doświadczenie zawodowe, uzupełnianie potem na kursach dotyczy każdego, niezależnie jaką uczelnię skończy i musi tą wiedzę zdobywać, ale chcemy dać jak największą podstawę do tego, żeby móc się realizować w swoim zawodzie, a często też w zawodach pokrewnych, bo powiedzmy sobie szczerze, że nie każdy pracuje w zawodzie wyuczonym i teraz ten rynek pracy wymusza od ludzi zmianę swoich możliwości, jeżeli chodzi o pracownika, no i zmianę zawodową, ale często związaną z tym wyuczonym zawodem w jakimś stopniu, więc ta wiedza, którą przekazujemy, staramy się, żeby była jak najbardziej aktualna i praktyczna.
2: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: tylko oni.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.
3: Play